za mnie.

0: Jedni chcą obalać, inni chcą bronić. Tak już było chyba zawsze w Polsce. Na pewno w drugiej połowie lat 80. O tym śpiewał Legionerka od samego rana w Radiu Złote Przeboje. A my witamy Państwa gorąco w składzie Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Workiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już szósta.
1: 23 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest wtorek, a nasz program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
3: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji, jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. I jeszcze Mundial, gdzie wczoraj szczególnie błyszczało dwóch strzelców. Lionel Messi zdobył 17 i 18 gola w historii Mundialu. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na mistrzostwach. Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Francuz Kylian Mbappe w meczu z Irakiem, który Francja wygrała 3-0, strzelił swojego 15 i 16 gola w historii mistrzostw i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. A Norwegia pokonała Senegal 3-2.
6: Złote przeboje w drodze.
7: W Białymstoku nie ma jeszcze dużego ruchu. Przypominam, że na Alei Józefa Piłsudskiego w rejonie Kościelnej rozpoczęły się prace drogowe związane z budową przejazdu rowerowego i sygnalizacji świetlnej. Do poniedziałku trzeba liczyć się z czasowym zawężeniem jezdni i zmianami w organizacji ruchu.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Pogodnym niebem wita nas wtorek i pogodnych chwil będzie dziś pod dostatkiem w naszym regionie. Można cieszyć się słońcem. Chmury też będą nad głowami się pojawiać, ale nie przyniosą deszczu. Nadchodzące godziny przyniosą za to sporo ciepła, bo dziś temperatura urośnie do 25-26 stopni. Tyle w Białymstoku ma być po godzinie 13. Teraz mamy 14 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej spróbujemy nie zapomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, ale na wszelki wypadek mamy jeszcze kilka innych świąt.
2: Jakby co, po szóstej będziemy też wspominali wakacje z czasów bez internetu, no w co my się wtedy bawiliśmy? Szoki niedowierzanie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest grupa Pet Shop Boys, a czy my już mówiliśmy Państwu, słuchaczom kochanym, że jeden z prowadzących to był na koncercie?
1: Prawda, to prawda, w czasach bez internetu chodziło się na koncerty właśnie takich gwiazd. W latach 80., w latach 90. Niezapomniane chwile. Pet Shop Boys, always on my mind. W Radiu Złote Przeboje.

0: Vayamos, compañeros, gorące rytmy podszyte ciepłymi krajami. To była grupa Marquez z Niemiec,
1: o, proszę państwa.
0: Tak, jest 11 minut po 6. Słuchacie Radia Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 23 czerwca. A co tam mamy w kalendarzu?
2: 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Złotopolscy.
1: To były czasy. Dzisiaj nie ma czasu. Prawda?
2: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wędkarza.
3: Ciekawe, czy to przypadek, że Dzień Wędkarza i Dzień Ojca są tego samego dnia. Dzisiaj Dzień Ojca, drugie najmniej pamiętane święto po Dniu Mężczyzny.
0: Emocje jak na rybach normalnie. A jak tam u was? Czy ktoś się na te ryby wybiera? Dzwońcie i dajcie znać, gdyż zaczynamy apel poranny w Radiu Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekamy na wasze poranne głosy, a gramy Lombard. Droga pani z telewizji, 11 po 6.

0: Do dzisiaj wielu melomanów zastanawia się, jak to było, że Fryderyk Chopin mieszkał swego czasu na Majorce. Prawdopodobnie był to pierwszy polski celebryta na tropikalnej wyspie. A to był przebój I Like Chopin, grał Gazimo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Życzymy Państwu przy tej okazji udanych, cudownych wakacji, gdyż to ostatni wtorek roku szkolnego, w piątek ostatni dzwonek, no i będzie się działo. A my wcześniej, już za kilka minut zagramy Queen, później będzie Nick Kershaw. Będzie fajnie, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja, on lubi w technologię.
7: No lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Nick Kershaw nas budzi. 6:28 na zegarach. Dzisiaj dzień ojca i dzień wędkarza jednocześnie. No to sprawdźmy poziom emocji, czy aby nie jak na rybach. 22:44:30. Apel poranny. Zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: Witam z okazji Dnia Ojca. Mały wierszyk.
0: O, prosimy,
1: dla tatusia dzięcioł stuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze tatę kochać trzeba. Pozdrawiam.
2: Piękne to było. Pozdrawiamy ojca jak ojczyznę. Kochać trzeba i szanować. Jeszcze dodajmy od siebie, tak. 22:44:30 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. A teraz będzie Jennifer Lopez, żeby państwa słuchaczy kochanek zmobilizować do jakiegoś działania i w prezencie dla ojców oczywiście też. Let's get loud! 29 minut po godzinie 6. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Witamy.

0: Jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki, panowie Daryl Hall i John Oates, poznali się pod koniec lat 60., kiedy w Filadelfii w czasie wojny gangów uciekali przed jakąś zadymą w mieście, schronili się w tej samej windzie i tak zaczęła się piękna kariera. Szokujące informacje w radiu, złote przeboje. Na dzień dobry, za 23 minuty będzie siódma.
1: Dzień dobry, u nas za chwilę sam początek lat 90. Black Box przyłożą z energią. Sami posłuchajcie, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze, czy jeśli nie zdążyli do pracy na szóstą, to czy przynajmniej uda się na siódmą?
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Aż do 7 sierpnia mają planowo potrwać roboty na ulicy Bohaterów Getta w Białymstoku. W rejonie skrzyżowania z Floretariacką powstaje sygnalizacja świetlna. Prace są prowadzone etapowo, z czasowym zawężeniem jezdni do jednego pasa. Na razie w kierunku Poleski. Trzeba uważnie patrzeć na znaki.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana wzięło nas na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje, urlopy z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży i co robisz? Scrollujesz rolki. A kiedyś?
2: No właśnie, kiedyś było scrollowanie, ale krzyżówek, proszę państwa. Były też latawce, były dmuchawce, domino było, dancing były, fajne były rzeczy.
3: No i wieczorek zapoznawczy.
2: Oczywiście. Ale co jeszcze? Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? Jak to było w ogóle możliwe? 22, 4 czwórki i 3 zera. Macie jakieś wspomnienia? To zadzwońcie.
1: Dzwońcie, zwłaszcza, że mamy złotą kawę w prezencie za najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: To była grupa Big Fun, czyli duża radość to była. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy we wtorek, a teraz Paulina Nawrocka, która szykuje się do wiadomości bliskich o 7, bo już za 4 minuty aż się boję zapytać, czy będzie Big Fun, czy...
1: Będzie gorąco na pewno.
0: Czy będzie Big Upał, tak?
1: Powiem między innymi o tym, jakie upały trawią południe Europy, Francję, Włochy, no i że one tuż niedługo zawitają i do nas nawet, do prawie 40 stopni.
0: Ła, powiedziała Paulina szeptem, no to szczegóły o 7. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca, na zegarach punktualnie 7, a Paulina Nawrocka zaprasza na wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Były burze, nadciągają upały, w Europie już dają się we znaki. Order odesłany przez prezydenta Ukrainy trafił do Polski. Powiemy też o nowym wynalazku sztucznej bawełnie, ponoć lepsza od prawdziwej. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Dziś burze możliwe w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach, ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. W tej chwili ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś lub jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni Celsjusza. Upały też we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Lekarze apelują, by w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
13: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
12: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Droższa niż wczoraj benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5,98 zł. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69. Litr diesla to z kolei 6,11 zł, czyli o 1 grosz mniej niż w poniedziałek. I jeszcze ciekawostka, powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. No, Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył dwie bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej, w 9 minucie meczu, Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei dwa gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Pogoda przyjemna i warto porzucić samochód na rzecz spaceru, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Jednak dla zmotoryzowanych też mam dobrą informację, bo jeszcze na razie ruch nie jest specjalnie duży w Białymstoku, choć aut już przybywa na przykład na Piłsudskiego. Tu przypominam, w rejonie Kościelnej są drogowe prace.
0: Pogoda w Białymstoku.
1: Mamy bardzo przyjemny poranek za oknami w Białymstoku w letnich klimatach z pogodnym niebem i ze słońcem. Zarówno pierwszego, jak i drugiego będzie dziś pod dostatkiem w naszym regionie. Tak jak ciepła, bo temperatura urośnie dziś do 25-26 stopni. W stolicy Podlasia to po godzinie 13. Na razie mamy 14-15 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry! Po siódmej zastanowimy się wspólnie, jakby tu i czym uczcić Dzień Ojca i czy tatusiowie aby na pewno potrzebują prezentu.
3: A z okazji wtorku po siódmej będą też ostatnie przed wakacjami krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, a w nich sztuczna inteligencja ruszy na wakacje nad nasze morze. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry gra Ricky Martin, 5 po siódmej.

0: Ach, to ona, Shania, Shania w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Shania Twain zaśpiewała 12 po 7. Dzisiaj dzień ojca, wszyscy ojcowie to wiedzą, ale przypominamy, bo dzieciom czasami to niestety umyka.
1: Tak,
0: umyka.
1: Tak. No, tym bardziej, że tatusiowie jakichś specjalnych prezentów nie potrzebują, no nie?
0: Tak.
1: To jest mit, ale słuchajcie, generalnie dzisiaj naprawdę fajnie byłoby jakieś szczególne względy tatusiowie okazać, na przykład być dla tatusia miłym o taką
0: tak,
1: moment, miłym,
0: tylko prosimy nie tak miłym, jak pewna córeczka Jadwinia z Seksmisji.
2: Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić.
1: Już. Dzięki, na to możemy się wyluzować i zacząć świętować. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 13 minut po godzinie 7. Mówię ci, że gramy tilt.

0: innymi Kelly Clarkson, karierę Janis Joplin, czy właśnie Whitney Houston, słyszaną przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 19 po 7.
1: Takie rzeczy się dzieją i o takich też musimy wam donosić. A już za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, sztuczne zwoje w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj w tym cyklu wyślemy sztuczną inteligencję na wakacje nad Polskie Morze i może nam coś zaśpiewa, a może nawet szantę, polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

za chwilę krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje. And you can dance. For inspiration.

0: Wielkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W ostatnich przed wakacjami krótkich zwojach wychodzimy naprzeciw obecnym oczekiwaniom Polaków. A czego obecnie oczekują Polacy?
2: Wywczasu oczekują. O, najlepiej nad Bałtykiem wywczasu. Tak. A jak Bałtyk, to rybka z morza. Wiadomo, tylko pytanie, jaka rybka i czy aby na pewno dostaniemy tę rybkę, którą zamawiamy w barze czy innej tawernie. I o tym będzie ta piosenka. Lat.

0: Tak, piękne to było. Dziękujemy, dziękujemy. To były ostatnie krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje przed wakacjami, a teraz wyciągamy wtyczkę z gniazdka, wyłączamy sztuczną koleżankę w rozumie. Dziękujemy.
1: Krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.

0: Missing, Duet Everything But The Girl, nie uwierzycie, ale ta piosenka powstała w oryginale jako nastrojowa, akustyczna ballada, aż przyszedł pan DJ, producent i powiedział, ja z tego zrobię hit klubowy. No i co wyszło? Wyszło to, przy czym się bawimy od 30 już ponad lat. Fantastyczny kawałek zagraliśmy w radiu. Złote przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 8.
1: Bardzo naelektryzowani artyści za chwilę wystąpią u nas. Będzie Britney Spears, Elektroda, a wcześniej Electric Light Orchestra. Tak wam zagramy, a jeszcze wcześniej przejedziemy się po polskich drogach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Na mapie Białegostoku roboty drogowe. Ekipy można spotkać na przykład na Sukiennej, Myśliwskiej i Wiewiórczej. W tych miejscach jest budowana sieć kanalizacji deszczowej i są zawężone fragmenty jezdni. Na pracę można natrafić także na Towarowej, gdzie remontowana jest ścieżka dla rowerów.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No nie ma co ukrywać, jakoś tak wzięło nas od rana na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży, scrollujesz sobie te rolki, czas ucieka, jakoś to jest. A kiedyś, no jak to było? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W czasach bez internetu woda, plaża, piłka siatkowa. Jak padał deszcz, karty, szachy i warcaby.
3: No. Zbieranie czegokolwiek. Uszelek, bursztynów, kamieni nawet, czegokolwiek, żeby tylko przywieźć pamiątkę do domu.
4: Tak było, tak było. Ale co jeszcze? Grzyby może ryby? I jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 2244 i 3 zera. Jeśli macie jakieś wspomnienia, to dzwońcie, bo my mamy w prezencie złotą kawę porannego programu za właśnie wasze najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu w czasach dawnych? 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: świetle dnia, w temperaturze jeszcze bardzo przyjemnej. Mafia w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry, a za 4 minuty i ciut będzie godzina 8 i wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka zdradzi nam już co nieco, no właśnie trochę więcej niż co nieco.
1: Jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni, czyli zarobki lekarzy. Dziś nimi zajmuje się Senacka Komisja Zdrowia, a w serwisie między innymi głos samych lekarzy, no i sondaż Polaków, co sądzą na ten temat.
0: No to bądźcie z nami punktualnie o 8.

0: aby promocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Wtorek, 23 czerwca, w kalendarzu, na zegarach punktualnie 8, a na wiadomości radia Złote Przeboje zaprasza Paulina Nawrocka.
12: Wynagrodzeniami lekarzy dziś zajmie się Senacka Komisja. Dziś mija też termin zgłoszenia kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. I Wielka Brytania po Brexicie mija 10 lat od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie dotyczącej gigantycznych zarobków młodego lekarza koordynującego SOR-em. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
13: Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
14: Pacjenci mają jakieś takie dziwne teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują.
12: A z sondażu UC Research wynika, że 22% ankietowanych popiera jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych. Ponad 17% zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% badanych jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycieli inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wakacje tuż, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów przewożących pasażerów.
15: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
12: Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Dziś mija dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne, wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii do 8%, przyniosło zauważalny wzrost cen i 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Ruch spowalnia w Białymstoku, bałt jest dużo, na przykład na Alei Jana Pawła II, Bohaterów Monte Cassino, Poleskiej i Tysiąclecia Państwa Polskiego. Trzeba hamować na Piłsudskiego, Sienkiewicza, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Ciaśniej na Skłodowskiej, Waszyngtona i Mickiewicza. Również na Ciołkowskiego.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Warto dziś planować wolny czas na świeżym powietrzu. Pogoda będzie sprzyjać w naszym regionie. Uraczy pogodnym niebem i słońcem w dużej ilości. Do tego rozpieści ciepłem, bo w pogodowym planie na dziś jest do 25-26 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały po godzinie 13. Na razie mamy 16 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry w Grodzie Kraka, w tramwaju na czworaka. O co chodzi, wyjaśnimy po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej nostalgicznej. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pięć po ósmej. Olivia Newton-John, John Travolta, zgrabny duet jak kawa i mleko, jak poranek i słońce.

0: Jak ustalili amerykańscy naukowcy, ten przebój Anity Lipnickiej skończył w tym roku 30 lat i nic na to się nie poradzi. Wszystko się może zdarzyć w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. A teraz zmieniamy temat. Gdybyście w Grodzie Kraka zauważyli w tramwaju jakiegoś człowieka na czworaka, to dajcie mu szansę, człowiekowi biednemu, bo to może być badacz.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego szukają ochotników do pobierania próbek mikrobiologicznych z krakowskich tramwajów i autobusów. Chcą przebadać mikroorganizmy żyjące w tamtejszej przestrzeni publicznej.
2: No, powiem z doświadczenia, że w krakowskiej komunikacji miejskiej życie kwitnie bujnie, ale bez pośpiechu i ekscytacji.
3: No, siedzimy, nic się nie dzieje, gadamy o niczym.
2: No, a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. My do roboty, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Shaking Stevens jest 12 po 8.

0: robiło w wakacje w tych 80-tych, 90-tych, jak nie było internetu, pamiętacie? To zadzwońcie pod numer 224430, bo za 10 minut co najfajniejsze wspomnienia będzie złota kawa porannego programu w prezencie. Czekamy na Was.
1: Radio Złote Przeboje.

0: świetle.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana zastanawialiśmy się nostalgicznie, jak wyglądały kiedyś urlopy, wakacje z czasów, właśnie w czasach bez internetu. Dołączyliście do tych wspomnień i czas na podsumowanie.
2: Chodziliśmy z kolegami łowić ryby i łapaliśmy te ryby na rękę.
3: Ja pamiętam to, że po kilku dniach pobytu znało się już praktycznie połowę ludzi, jak nie więcej. Wieczorami organizowano wspólne spacery, ogniska, gry w karty, a nawet siatkówkę czy podchody.
4: Ja w dawnych, dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, w wolnym czasie wyjeżdżałem do dziadków i zajmowałem się bardzo typowym zajęciem, a mianowicie zbieraniem stonki.
5: Przecież mieliśmy nasze grudniki, nasze kasprzaki i muzykę, cudowną muzykę lat 80. Główną, przynajmniej moją część na tych wakacjach, to pochłaniała muzyka. Nie można się było bez niej nudzić.
6: No jasne, i złotą kawę w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż nam te lata 80. to do dzisiaj w duszy grają. Nie ma szansy, żeby się nudzić. Dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro w przypadający dzień przytulania zapytamy was, co albo kogo byście chętnie przytulili.

0: jak się okazało przy okazji tego przeboju, że Kanadyjczycy mają nie tylko drwali hokeistów, mają też raperów, takich śpiewających raperów jak ten Camaro, kanadyjski raper. A piosenka Fam Like You miała naprawdę wielki, wielki sukces 20 lat temu. Single dotarł na pierwsze miejsca list przebojów we Francji, w Belgii, w Szwajcarii. Oj. Naprawdę, fajnie się tego słuchać oby.
1: No jasne, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 19 minut 9, tu nam się przypomniało, że Kanadyjczycy mają mundial, a Polska nie ma piłkarzy na mundialu, ale może nie wracajmy do tego. Eddie Grant, bardzo fajnie, Baby Come Back, a później Fancy, jego Flames of Love. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Trudniej jedzie się przez Białystok, zwłaszcza w centrum stolicy Podlasia, spory ruch. Dodatkowo są zmiany na Alei Piłsudskiego. W rejonie ulicy Kościelnej zajęty jest wewnętrzny pas w kierunku od placu Lusy do Sienkiewicza. Prace są związane z montażem świateł przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: trzeba wyjechać, to był hicior wakacji samego środka lat 80. Flames of Love śpiewał Fancy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9, a my mamy dla was jedną z najważniejszych informacji każdego roku. Tę informację, na którą czekają miliony, a nawet tysiące Polaków.
1: Uwaga, uwaga, sezon na grzyby już się rozpoczął. Grzyby widywano już i zbierano w różnych miejscach kraju, ale najbardziej obiecujące są informacje z Wielkopolski. Aha. Tam wysypały kurki, a w Brzezinach można znaleźć nawet pierwsze koźlaki.
2: Młodszym słuchaczom pragniemy wyjaśnić, że nie był to trailer nowego sezonu serialu The Last of Us i że grzybobranie to coś jak zbieranie Pokemonów, to znaczy nie wierzcie nikomu, kto mówi, że tu już żadnego nie ma, tak? Jak wszystko jasne, to możemy grać. Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Thorn. Nie bardzo wiemy, co znaczy Thorn, ale oczywiście kojarzy się nam z grzybem, jak sobie inaczej. Za 7:09.

0: Radia i Porn. Ja, kiedy było miłe, kiedy było piękne. Za 4 minuty i ciut będzie godzina 9. O 9 wiadomości Radia Złote Przeboje. Ma je dla nas Paulina Nawrocka i nie przesadzę, jeśli powiem, że będzie, jak to mówią górale, porno i dusno będzie.
1: Będzie. W wiadomościach o 9 stan po burzy i przed upałami, ale też od dnia ojca coś powiemy.
0: No to miło. Zapraszamy o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
14: Mamy wtorek, 23 czerwca, na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. O 9:00 zaprasza Paulina Nawrocka.
15: Trwa szacowanie strat po burzach, które wczoraj przeszły przez Polskę. Europa z ekstremalnymi upałami niebawem i u nas. I ważne święto, dziś obchodzimy Dzień Ojca. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
16: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
15: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami w cieniu będzie 40 stopni. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Węska.
17: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
15: Kierowcy, którzy od jutra zapiszą się na kursy reedukacyjne dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tysiąca złotych. To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. I na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego. I jak widać, ta inicjatywa dobrze się przyjęła. Wszystkim tatom składamy oczywiście najlepsze życzenia.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozawski, zapraszam. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po dwa gola, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna z Austrią 2-0, Francja z Irakiem 3-0, a Norwegia z Senegalem 3-2. W ostatnim meczu dnia Algieria pokonała zaś Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Do drużyny ma wrócić jeszcze dziś wieczorem. Belgia na mundialu dotychczas zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: W większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, do 27 stopni, na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, tam 19.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dzień dobry, przypominamy dzisiaj Dzień Ojca i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień codziennie możecie zdobyć 500 zł na świętowanie albo prezenty.
4: Jak to zrobić, powiemy już za chwilę, a teraz będzie kawałek Przebój, który ruszy z fotela nawet dobrze umoszczonego i zasiedziałego tatuśka w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagra i zaśpiewa Hit Hunter, 5 po 9.

0: Przebojowy tata.
1: Tak się nazywa nasza zabawa, w której do wygrania jest 500 zł do wydania na co tylko chcecie. Oczywiście z okazji Dnia Taty, najlepiej na wspólne świętowanie. Wystarczy, że odpowiecie na jedno proste pytanie: jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: Może na przykład taką moc zaplatania najfajniejszych warkoczy na świecie albo moc parowania skarpetek. Do naszej zabawy możecie zgłosić się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Nagrodzimy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najbardziej pomysłowe, odjechane odpowiedzi.
1: Nie ma na co czekać. Wchodźcie na złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do konkursu Przebojowy Tata w Radiu Złote Przeboje. Jaką nietypową supermoc powinien mieć ten przebojowy tata? No i dlaczego? Kolejna szansa na wygranie 500 już o 9:30. Przebojowy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

21 stycznia 2014 roku. To był ważny dzień dla wszystkich fanów Budki Suflera, bo na oficjalnym profilu facebookowym muzycy napisali, że pora kończyć i godnie pożegnać się z publicznością. Ten moment się wydawał wtedy idealny, bo akurat mijało równe 40 lat od wylansowania pierwszego przeboju Budki Snu o Dolinie. Amerykańskiego wokalisty Billa Withersa z polskim tekstem Adama Sikorskiego i ta piosenka właśnie stała się przepustką do wielkiej kariery zupełnie młodego i w sumie nieznanego wtedy przecież zespołu. Potem, po powrocie Budki Suflera z USA, gdzie Budka koncertowała na przełomie lat 80. i 90., w 93. roku płyta Cisza wyszła z bodaj najostrzejszym rockowym kawałkiem w karierze. Młode lwy. Ten numer jeszcze na chwilę odesłał fanów do lat 70., gdy Budka grywała właśnie takie mocne numery jak Memo Miastu na do widzenia i to jest zresztą tytuł książki biograficznej o tymże fantastycznym polskim zespole. 10.32, Radio Złote Przeboje i Fool's Garden teraz.

0: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę, złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek czerwcowy, nasze przedpołudnie trwa, a rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, pracując sobie i słuchając muzyki w Radiu Złote Przeboje, co nas łączy. Jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna? Powspominajmy. Jaka była i no, czego nas nauczyła? Dzwonicie.
2: Moja pierwsza praca wakacyjna to była praca na korcie. Nauczyłem się po prostu dokładności i rzetelności w pracy. A miałem wtedy 13 lat.
3: Moja pierwsza praca w latach 80. jako nastolatek była państwowe gospodarstwo rolne. Pracowało się wtedy w polu przy bieleniu buraków albo sprzątaliśmy stajnie. Za około miesiąc pracy mogłem sobie wyjechać na tydzień pod namiot. Byłem wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem i to była moja pierwsza praca.
4: Tu Ada. Moją pierwszą wakacyjną pracą było sadzenie lasu. Dokładnie sosen. Po 25 groszy od sztuki. To nauczyło mnie bardzo dobrze gospodarowaniem i wykorzystywaniem każdej minuty, bo czas i jakość była ważna, bo można było bardzo dobrze zarobić, ale trzeba było się postarać.
1: 2244430. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą tuż po 12 z limitowanej edycji. 2244430. Jaka była wasza pierwsza wakacyjna praca? I czy czegoś was nauczyła, jeśli tak, to czego?

0: I Can't Dance i Genesis, rok 1992, a to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. to najbardziej melodyjne. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o Dniu Ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jeszcze przez godzinę na dworcu kolejowym w Białymstoku można skorzystać z bezpłatnych badań. Do 12 można m.in. zmierzyć ciśnienie, sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu czy zbadać wzrok. Są też warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. To akcja profilaktyczna Podróż Zdrowie. Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Branickich, na ulicy Pięknej i naprzeciwko Kinaton. Tymczasem przed nami 14. edycja Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. W Białymstoku zacznie się 9 lipca. W miejskich przestrzeniach będzie wiele bezpłatnych wydarzeń, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
14: Myślę, że nawet sami białostoczanie odkrywają miejsca, o których nie zawsze mają świadomość tego, że w ogóle istnieją, że są na mapie Białegostoku i że w jakiś sposób się wyróżniają.
13: A dziś jako przedsmak lipcowych wydarzeń w Kinie Forum. Koncert wiolonczelistki Dobrawy Czocher.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
13: Coraz cieplej robi się za oknami, dziś w naszym regionie bez upału, ale za to z przyjemną temperaturą do 25-26 stopni. Tak ma być po godzinie 13 w stolicy Podlasia. Nad głowami dużo pogodnego nieba i dużo słońca, tak ma być do zmierzchu. Nic tylko korzystać. Polecamy wolną chwilę spędzić na świeżym powietrzu.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: W niedzielę ma być 37 stopni w cieniu w wielu miejscach Polski, także powoli się musimy już rozkręcać i przygotowywać. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy o tym, jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła, bo to ciekawe. Często przypadało to w latach 80. lub 90. A teraz... A teraz Eruption, Gosia Kościelniak, zapraszam.

A teraz skoczymy sobie do lat 80. 1985 rok i Every Time You Go Away. Dzisiaj kojarzy się z wielkim przebojem lat 80., ale początkowo trudno w to uwierzyć, ale naprawdę mało kto zwracał uwagę na tę balladę. Przez kilka lat utwór pozostawał w cieniu innych przebojów i wszystko zmieniło się dopiero wtedy, kiedy własną wersję, no bo to jest cover, nagrał Paul Young. I to właśnie cover z 1985 roku uczynił z tej piosenki fenomen światowy. Wokalista początkowo też nie był przekonany do nagrania tej ballady, bo przygotowywany album miał bardziej mroczne brzmienie i prawie zrezygnował z tej piosenki, a decyzja o dodaniu jej do albumu The Secret of Association okazała się największym sukcesem w karierze Paula Younga. Nowa aranżacja nadała jej taki bardziej melancholijny charakter i lepiej pasowała, jak się okazało, do muzycznych trendów połowy lat 80. Małe decyzje, które zmieniają wszystko.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Wakacje niektórym się już zaczęły, a dla innych już tuż, tuż. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna i czego nas nauczyła. Często to przypadało na lata 80. i 90. i cały czas dzwonicie.
2: Moją pierwszą wakacyjną pracą było w wannie rabarbaru. W słońcu, w upale, w ukropie rabarbaru. Rwało się rabarbar dosłownie z korzeniami, następnie odcinało się liść i kładło się tą laskę rabarbaru na jutowym worku. I tak przez cały dzień. Czego nauczyła mnie ta praca? Że trzeba mieć na głowie w słońcu kapelusz, że nie można pracować bez koszulki, ponieważ przez kolejny tydzień mama przykładała kefir. I czego jeszcze mnie nauczyła ta praca? Że każdą pracę trzeba szanować.
3: Cześć, moją pierwszą pracą w latach 80. była tak zwana spekulacja. Kupowaliśmy z kolegą nowość wtedy o płytę Lady Punk Ohyda w księgarni na ulicy Mikołowskiej w Katowicach, gdzie by się jej nikt nie spodziewał. Przechodziliśmy pod księgarnię na ulicy Młyńskiej, muzyczną księgarnię, i sprzedawaliśmy ją tam za dwukrotną cenę, dopóki nas milicja nie przeganiała, nie zaczęła przeganiać. Tak się to skończyło, ale zabawy było mnóstwo.
1: Zbieranie rabarbaru, niesamowite wspomnienie. No i ta spekulacja z płytami. Dobrze, że was milicja złapała, to mam nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte. 2244 30. Jaka była wasza pierwsza praca wakacyjna i czego was nauczyła? Rozmawiamy sobie jeszcze do 12.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Mamusia?
19: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
22: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
23: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
24: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Tak, ta piosenka w roku 84 podczas wakacji także nam towarzyszyła, bo to był wtedy gorący, gorący hit. Tekst One Night in Bangkok opowiada o nocnym życiu w stolicy Tajlandii, ale słowa, przypominam, zwróciły szczególną uwagę tamtejszych władz. Murray Head opisuje miasto, nazywając je zatłoczonym, zanieczyszczonym, a największy niesmak wśród Tajlandczyków wzbudził fragment dotyczący leżącego Buddy, który był dla nich szczególnie obraźliwy. I chociaż krytyka miasta była celowym takim zabiegiem stylistycznym, no to nie uszło to piosenkarzowi na sucho, bo w odpowiedzi na One Night in Bangkok tajlandzka organizacja komunikacji masowej zakazała jej publicznego śpiewania, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajlandzkiego społeczeństwa. No ale ten skandal, jak większość skandali, pomógł piosence stać się przebojem. Sissy Hatch w radiu Złote Przeboje za 10.12.

0: spacer po Memphis w roku 91 na pewno wyglądał inaczej niż ten spacer wygląda dziś. Mark Cohen w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie 12. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Już za godzinę to będą wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem i sprawdzimy sobie też prognozę pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Białego Stoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, pożegnał się ze stanowiskiem. Jak napisał Kurier Poranny, ma być nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast dotychczasowy komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, zostanie zastępcą szefa CBA. Tymczasem dziś świętuje 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Po uroczystym apelu właśnie zaczyna się piknik wojskowy. Przy kawaleryjskiej w Białymstoku czeka pokaz sprzętu, grochówka wojskowa i inne atrakcje. Można również porozmawiać z żołnierzami o służbie w Wojsku Polskim. A na koniec porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
15: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych.
14: Podejrzane SMS-y najlepiej od razu przekierować na bezpłatny numer 8080.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
14: Można ładować słoneczne baterie, bo pogodnego nieba i słońca dziś pod dostatkiem nad Białymstokiem. W pogodowym planie na dziś także przyjemnie ciepło, bo spodziewamy się do 25-26 stopni. Tyle termometry w Białymstoku będą dziś pokazywały po godzinie 13. Każdy kolejny dzień to już wyższa temperatura, a w weekend ma być upalnie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: No i mamy już popołudnie wtorkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12, ale dzisiaj się nam woreczek ze wspomnieniami przepięknie rozwiązał, a mianowicie nasza pierwsza wakacyjna praca i często to przypadało właśnie na lata 80. i 90. i za kilka minut podsumujemy sobie wasze dzisiejsze wspomnienia.
17: Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczynamy tę godzinę z kombi.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pracując i słuchając muzyki wspólnie w Radiu Złote Przeboje wspominamy naszą pierwszą pracę wakacyjną. Jaka była i czego nas nauczyła?
2: Witam wszystkich, z tej strony Mateusz. Odnośnie mojej pierwszej wakacyjnej pracy, miałem 16 lat, był to rok 1996. Bardzo chciałem mieć rower górski, więc poszedłem do pracy do zakładu spawalniczo-ślusarskiego. Tam zajmowałem się pomocnictwem, oczyszczaniem spawów. Efekt tego jest taki, że do dnia dzisiejszego robię różnego rodzaju fuchy spawalniczo-ślusarskie, ratując w ten sposób budżet domowy. A górala już dawno zajechałem. Pozdrawiam wszystkich.
3: Cześć, Grzegorz. Moim takim bardzo nietypowym zajęciem właśnie w latach 80. było, no cóż, zbieranie stonki. Było tego mnóstwo, a stonkę zbieraliśmy ręcznie. Każdy z nas miał buteleczkę i do tej buteleczki wrzucał stonkę. A nauczyła mnie ona ogromnej cierpliwości z uwagi na to, że zbieranie stonki to niekończąca się opowieść. Trzeba było mieć dużo cierpliwości, żeby codziennie ruszać w pole i tą stonkę zbierać, i zbierać, i zbierać.
1: Te stonki i zbieranie to była kultowa rzecz w tych latach, fakt. Legendarna wręcz. I zawsze się zastanawiałam, jak to właściwie wygląda. A to do buteleczki. Do buteleczki, panie stonki. No to butelka za butelkę, butelka filtrująca Radia Złote Przeboje dla ciebie, Grzegorz. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze super wspomnienia. A ponieważ telefonów było bardzo dużo i nie wszystkie się zmieściły, oczywiście to pozwolę sobie jeszcze do nich za jakiś czas sięgnąć. Zostawiam je sobie. Pewnie już w wakacje wrócimy. A na razie Fame, Irene.

0: ofert jest...
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skur.

0: ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

zapałość jest w powietrzu, no pewnie między innymi dlatego, że dzisiaj jest 23 dzień czerwca, czyli przypominamy, dzień taty. W tym tygodniu w porannym programie w związku z tym mamy zabawę dotyczącą super taty, no bo każdy z nas ma inną odpowiedź na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do kogoś z Was, a zgłoszenia przez formularz na naszej stronie złoteprzeboje.pl można wysłać i do wygrania codziennie 500 zł. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Wcale się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Dajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

Tak, to był rok 81, gdy wszyscy szaleliśmy przy koncertach Shakina Stevensa, ale i w roku 2000, nie pamiętam, czy 13 czy 14 byłam na jego fantastycznym koncercie i rzeczywiście Shakin Stevens w doskonałej formie. Teraz przed nami Edyta Bartosiewicz, Skłamałam. Z roku 1997, za 13 minut będzie godzina 13. A Edyta piękne koncerty w tym roku gra. Z cyklu To jest mój sen. Ekskluzywne koncerty z Towarzyszeniem Orkiestry w prestiżowych, pięknych, doskonale brzmiących polskich salach. To jest Uczta dla Ducha. Radio Złote Przeboje.

0: śpiewała w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody w Radiu Złote Przeboje dokładnie o 13.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
9: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
10: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Ale szczególnie po polskiej uzasadniona.
9: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
11: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
9: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
12: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
9: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogoda.
8: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca i temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a wiatr słaby. Jutro goręcej.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: To piękne wtorkowe, czerwcowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Przywitajmy się pytaniem, no, które właściwie zawsze było zadawane, jest zadawane i zadawane będzie, a mianowicie czymże jest miłość? What is love i Hathaway, Gosia Kościelniak. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę.

Cyndi Lauper, Just Want to Have Fun, a przed nami Bryan Adams, Cloud Number 9, czyli dziewiąta chmurka. Co oznacza, jeśli chodzi o wyrażenie, zwrot w siódmym niebie, który jest powszechnie znany we współczesnym języku, a pochodzi już z lat 30. XX wieku. W siódmym niebie po polsku, dziewiąta chmura. Po angielsku to znaczy to samo. To określenie nabrało bardziej sprecyzowanego znaczenia w latach 50. XX wieku, kiedy amerykańskie biuro meteorologiczne sklasyfikowało chmury, uznając tak zwaną chmurę dziewiątą, chmurę cumulonimbus, za najbardziej rzucającą się w oczy. Ta klasyfikacja przyczyniła się do utrwalenia tego określenia w języku potocznym. Ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

Shania Twain w doskonałej formie w roku 97, ale również w roku 2026. Harry Styles w ramach swojej światowej trasy koncertowej Together Together zagra 6 koncertów w Londynie i to na stadionie. Gościem specjalnym tych wydarzeń będzie właśnie Shania Twain, kanadyjska artystka, której hit Man, I Feel Like a Woman przed chwilą w Radiu Złote Przeboje do dzisiaj rozgrzewa taneczne parkiety. Internauci są zachwyceni formą 60-letniej Shania Twain. Opublikowała ona wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym nie kryła ekscytacji z powodu występów u boku Harry'ego Stylesa. I to się dzieje teraz, a w Radiu Złote Przeboje Bonnie M.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja. On lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.

0: dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając, nie ucieknie. Gawędziliśmy sobie do godziny 12 o naszych pierwszych wakacyjnych pracach i jak się podzieliłam tym, podzieliłam się tym z Jerzym, to od razu wspomnienia się włączyła. Twoja pierwsza wakacyjna praca to była, jak miałeś kilkanaście lat?
1: Tak.
0: Byłeś młodzieńcem?
1: Tak, tak, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że jak z kumplami chcieliśmy pojechać na Mazury, to wszyscy od lewa do prawa najpierw przez miesiąc pracowali, a potem to wszystko przepuszczali. Natomiast jeszcze pamiętam taką wcześniejszą pracę. Pomagałem mojemu wujkowi, który swoim żukiem objeżdżał wszystkie miejscowości nadmorskie. Jastarnia, Kuźnice i tak dalej. Ja mu pomagałem. Zarobiłem jakieś pieniądze, ale co ja pamiętam? Za pierwsze w życiu zarobione pieniądze kupiłem sobie kasetę elektrycznych gitar.
0: Ależ to jest wspomnienie idealne do Złotych Przebojów.
1: Otóż to. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę. Rok 1985.

Seal i Crazy w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 ostrzegać będziemy o tym, że do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Kiedy, gdzie zrobi się najupalniej? Powiemy za moment.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
3: Jest 23 czerwca, mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
4: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
5: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. To kolejna odsłona jest eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
6: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
4: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
7: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
4: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdy Linet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, w okolicach Rzeszowa i Przemyśla, 27 stopni, 25-26 w okolicach Łodzi, 21 nad morzem, wtorek pogodny, nigdzie nie powinno padać.
8: Frank Farian był ojcem i to ojcem wielu wspaniałych muzycznych formacji takich jak Bonnie M, Milli Vanilli, La Bouche, czy właśnie tej, której w Dniu Ojca posłuchamy za chwilę. Jerzy Telesiński, zapraszam na No Mercy.

Wszyscy znali mojego tatę i go kochali. Poza domem był uosobieniem uroku. Wewnątrz jednak zawsze wydawał się być w złym humorze i wybuchał z powodu najgłupszych rzeczy. Traktował moją mamę bardzo źle, ale w dziwny sposób kochali się nawzajem, wspominał swoje dzieciństwo Boy George, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. No ale to dziwne nie jest, bo to ja mam dla was tutaj właśnie dzisiaj również największe przeboje lat 80. i 90. Zaśpiewał Irlandczyk, no to teraz zaśpiewają Szkoci.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która właśnie wyjaśniła, dlaczego jej mąż, raper Jay-Z, postanowił pozbyć się dreadów i zaprezentować nowy styl afro. A wszystko z dzisiejszym świętem w tle. Artystka powiedziała, że w ten sposób chciał uczcić swojego ojca, który właśnie takie piękne afro nosił na głowie. No i takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje. Imagine.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Nazwa formacji pochodzącej z Hamburga nawiązuje do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu wokalista poznał swoją pierwszą żonę. Myślę, że wspólnym mianownikiem mojej muzyki jest karaibski stosunek do życia, opowiadał w wywiadzie. A skoro my za oknami mamy już pogodowe Karaiby, to proponuję właśnie taki stosunek do życia i luźne podejście do największych przebojów lat 80. i 90. do końca dnia w pracy co najmniej.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje wracają na naszą antenę po wiadomościach o 15. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o bieszczadzkich misiach, które się przeprowadziły, a właściwie zostały przeprowadzone.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 23 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
11: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
12: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
11: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Z Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
13: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
13: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
11: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
15: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
11: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Pokaz sprzętu, grochówka wojskowa, dmuchańce dla dzieci i inne atrakcje czekają przy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Dziś świętuje 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy i zaprasza wszystkich chętnych na wojskowy piknik. Dziś również okazja, by popatrzeć z bliska na niebo, a szczególnie na Księżyc i Wenus. W obserwatorium 7. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaplanowano pokazy astronomiczne. Organizatorzy gwarantują niesamowite widoki przez teleskopy, dawkę kosmicznej wiedzy i genialną atmosferę. Start od 21.30. Nie będzie potrzebny bilet. Kino na koniec, a w nim kolejna super postać, tym razem Supergirl. To kuzynka znanego wszystkim Supermana. Jest bardziej surowa, a jej postać jest złożona emocjonalnie. Film od piątku do zobaczenia będzie w kinach Helios w Białymstoku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
10: 21 stopni w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze. Najcieplej do 28 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. No i najważniejsze jest to, że nie będzie padać. Dzisiaj Dzień Ojca. Z tej okazji możecie u nas zgarnąć 500 zł. Jerzy Telesiński, przepis na tę kasę za chwilę. A teraz szczęśliwy ojciec rodziny, który czas dzieli porówno między Francję a Hiszpanię, gdzie ma wspaniałą letnią rezydencję. Kto to taki?

Podczas trasy promującej płytę Live Nina Persson, wokalistka The Cardigans, nieoczekiwanie stworzyła tę właśnie piosenkę, którą wam zagrałem. Okazuje się, że tekst do Loveful powstał na lotnisku, kiedy zespół czekał i doczekać się na samolot nie mógł. Peter Svensson chwycił za gitarę, zagrał doskonale znaną dzisiaj melodię. Po chwili wybrzmiały słowa: kochaj mnie, udawaj, że mnie kochasz. Tak to było.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do

0: Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Reklama.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Jej ojciec występował kiedyś w zespole Króla Cyganów i to po nim podobno pani Edyta odziedziczyła muzyczny talent. 500 zł z okazji Dnia Ojca. Do wygrania jest w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje. Sprawa jest prosta, dlatego w wolnej chwili zajrzyjcie na złoteprzeboje.pl i już jutro rano, słuchając nas, zgarnijcie kasę. 500 zł czeka.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Złote Przeboje, w którym o tej porze zwykle raczej Tomek Brel się nie odzywa, chyba że się go weźmie, wyciągnie za uszy ze studia i się będzie pytało: Tomek, co dzisiaj po 18? Ja tak zrobiłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No jak tak ładnie prosisz, to ja oczywiście mogę opowiedzieć. Słuchajcie, po godzinie 18 pojawi się historia z cyklu Nasza rodzima gwiazda spotyka gwiazdę światową. Ową światową gwiazdą jest Prince. A jak to było z tym spotkaniem i kto pojechał do Prince'a? Opowiem wszystko po 18.
0: Pięknie, no to niech będzie. Na rozgrzewkę The Most Beautiful Girl in the World i Prince już teraz, a Tomek Brel już na całego dzisiaj po 18.

0: The Corrs w Radiu Złote Przeboje i Breathless, ale nie tylko muzyką żyje człowiek, zresztą nie tylko muzyką żyją orangutany. O 16 w wiadomościach jedyne miejsce w Polsce, gdzie będzie można zobaczyć orangutany sumatrzańskie. Gdzie to jest? No, za chwilę wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 23 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Upały w natarciu w weekend. Termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
14: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
15: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
13: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
16: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
13: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
17: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
13: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
19: Magda Tkaczyk, zapraszam. W propozycjach na wolny czas kina Helios w Białymstoku, a w nich coś dla tych, którzy lubią humor. Można się wybrać na komedię Straszny Film i jednocześnie strasznie się na niej uśmiać. Produkcja parodiuje bowiem motywy kina grozy i nie bierze przy tym jeńców, tylko bezceremonialnie rozprawia się z popularnymi tytułami. A w sobotę coś dla miłośników piłki nożnej, piłkarskie święto w Narewce. Jagiellonia zmierzy się z reprezentacją Podlasia. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sportowe emocje, bo to będzie piknik z Jagą, a więc spotkanie z zawodnikami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. A za tydzień w czwartek w trasę wyruszy turystyczna ósemka. Autobus z Białegostoku dotrze do interesujących zakątków województwa podlaskiego. Mając jeden bilet, będzie można wsiadać i wysiadać z pojazdu do woli. Pasażerowie będą mogli też wziąć udział w grze Przebij ósemkę w Białymstoku.
18: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Pogoda.
12: Wtorek bez deszczu. W całej Polsce najcieplej do 28 stopni. W Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, w Zielonej Górze i Warszawie 26, w Poznaniu i Łodzi 25 stopni, 24 w Toruniu, 21 w Trójmieście.
20: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Czerwiec w pełni, ale dlaczego właśnie teraz nie warto kupować moreli w ciemno? O 16.30 jeden szczegół na skórce, który zdradzi, czy zjemy pyszne, słodkie owoce, czy coś, co bardziej będzie przypominało gumę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego i na zdrowie!

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mam dla was zresztą same wspaniałe gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90., na przykład ten kolejny. O, pochodzenie nazwy zespołu Toto, który za chwilę zagram, przez długi czas było przedmiotem debaty, domysłów. Zresztą sam zespół podawał różne wersje w zależności od okazji i humoru. W każdym razie ostateczna, oficjalna wersja głosi, że Toto pochodzi od łacińskich słów in toto, co znaczy całościowy, wszechobecny. A znaczenie tego wyboru polegało na tym, że zespół łączył tak wiele gatunków muzycznych, tak wiele specjalizacji, że mógł robić i zresztą robił wszystko, co im się w muzyce spodobało.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
17: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
18: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie.
20: Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny...

0: Shattered Dreams i Johnny Hayes Jazz w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na morele, ale uwaga, tylko te pyszne i słodkie.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Czerwiec to miesiąc, w którym pierwsze morele pojawiają się na targowiskach i w sklepach. Nie każda kryje w sobie słodki, soczysty miąższ. Wiele osób wybiera morele ze względu na ich pomarańczowy kolor, ale to błąd. Niektóre odmiany pozostają jaśniejsze, nawet w pełni dojrzałe, podczas gdy inne mogą znacząco się przebarwiać, jeszcze zanim dojrzeją. Wygląd skórki i jej powierzchnia są o wiele ważniejsze. Dojrzałe morele mają miękką, aksamitną skórkę bez zielonych plamek wokół szypułki. Delikatnie ściskana morela nie powinna być ani twarda jak kamień, ale też nie za miękka. Twarde owoce są często mniej słodkie, a ich miąższ może być gumowaty. Przejrzałe morele natomiast łatwo się rozgniatają i szybko psują. Nieznaczna elastyczność skórki świadczy o tym, że w owocu zgromadziła się wystarczająca ilość cukru i miąższ będzie soczysty.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
19: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
20: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Z jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
21: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Marlon i Jackie Jackson, bracia, współzałożyciele legendarnej grupy The Jackson's Five, zapowiedzieli serię koncertów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się jeszcze w tym roku. Ogłoszenie trasy pod szyldem Jackson's Five Live in Concert no pewnie nieprzypadkowo zbiega się w czasie z sukcesem kinowej biografii ich zmarłego brata Michaela. U mnie same największe przeboje lat 80. i 90.

0: Copacabana i Barry Manilow z myślą o tych, którzy wybierają się na jakieś fajne wakacje w ciepłe kraje. U nas też będzie upał, o tym powiemy o 17:00 i o tym, że złoty przed wakacjami trochę osłabł, ale jednak nie ma się czym przejmować też.
1: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Słuchacie nas we wtorek, jest 23 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
11: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
10: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
12: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
10: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
13: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
10: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
14: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
15: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy do jazdu do domu.
10: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Parasole się dzisiaj nie przydadzą, a jeśli chodzi o to, co dzieje się na termometrze, to zaczynamy w Trójmieście od 21 stopni, w Toruniu 24, w Warszawie, w Zielonej Górze 26, a najcieplej 27-28 stopni pokazują termometry w Lublinie, Rzeszowie i w Krakowie. Od chwili, kiedy tata Marty Wilde zabrał ją na jeden ze swoich koncertów, Kim wiedziała, że chce iść w jego ślady. Jerzy Telesiński, dzień dobry, niech święci się Dzień Ojca w rytm największych przebojów lat 80. i 90., których, jak słychać, bez tatusiów by nie było. Kim Wilde.

mieliśmy wystarczająco dużo piosenek, żeby zapełnić płytę, ale powiedzieliśmy wytwórni spoko, spoko, mamy piosenki, bez obaw. A między sobą usiedliśmy i doszliśmy do wniosku, dlaczego nie umieścić na płycie Cats in the Cradle. Tak naprawdę tylko jako wypełniacz. Zrobiliśmy to, no i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Stacja radiowa w Teksasie zaczęła to puszczać. Od razu był numer jeden. Potem nakręciliśmy teledysk, dostaliśmy trasę koncertową Ozziego i Motorheada. Mogliśmy podróżować po całym świecie, a ja nigdy nie myślałem nawet, że opuszczę Kalifornię, opowiadał wokalista zespołu.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.

Steve Winwood szykuje się do jesiennej trasy koncertowej, niestety tylko po USA. Panie Steve'ie, no, zapraszamy do Europy. Słuchajcie, patrzę na zegarek. Pora taka, że już można odsapnąć chyba po całym dniu roboty, co? I poczuć trochę wolności, prawda? No, no to chłopcy z Placu Broni właśnie w tej sprawie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Z jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
16: Radio Złote Przeboje 101 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Swingler, She Always the Sun w radiu Złote Przeboje, w którym, tak jak mówiliśmy, słońca ci u nas dostatek, upału zresztą też, dlatego gorąco witam Tomka Brela.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Jakaż to miła odmiana, prawda? Nie mówię o sobie, tylko mówię o zmianie pogody oczywiście.
0: Tak, padać nie będzie, natomiast może się zrobić trochę za gorąco, więc w sumie to nie wiem, czy gorąco cię witać, czy na ochłodę dla tych, którym za gorąco. Wszyscy znajdą coś dla siebie po 18.
1: No, właściwie to padać będzie, bo już padają pytania, czy będą dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. Będą. Powiem tylko tyle.

Kingston Town i pięknie rozkołysany zespół UB40. Sprawdzałem przed momentem, jaka jest pogoda w Kingston na Jamajce. 30 stopni, no więc bardzo podobnie do tej, jaka jest i u nas, żeby nie było, że cudze chwalimy. Jaka jest pogoda dokładnie, to sprawdzimy za moment. Wcześniej wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
3: To już prawie 18:00, słuchacie Radia Złote Przeboje, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Zerknijmy też na pewno do prognoz, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19:00 z Uzbekistanem, a o 4:00 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22:00, o 1:00 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Susan Van Decki 6-1-6-3.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
3: Prognoza będzie wyjątkowo krótka, ale takie właśnie prognozy lubimy zdecydowanie najbardziej. W nocy pogodnie, choć lokalnie na północy może być mglisto. Temperatura od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum do 14 na południu. Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do nawet 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: No i to są takie temperatury, które lubimy zdecydowanie najbardziej. Swoją drogą ciekawe, jaka temperatura będzie pod koniec lipca w okolicach Lublina. No, na pewno atmosfera będzie gorąca. Koncert, jakiego jeszcze nie było, czyli Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. Unplugged. No i na pewno za chwilę podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Zaczynamy w takim razie. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam. Monika Brodka za chwilę, teraz Queen.

Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Jak tylko powiedziałem, że dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina, no to rozdzwoniły się telefony. Słuchajcie, już wyjaśniam w takim razie, jak zdobyć bilety na to niezwykłe wydarzenie. Zadanie będzie takie samo jak wczoraj, czyli tak, wyobrażamy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak, no i trzeba wymyślić oryginalne pytanie, jakie jej zadamy. Te najciekawsze, najbardziej intrygujące doczekają się nagrody. A koncert fantastyczny. Beata Kozidrak jeszcze nigdy nie występowała na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie doskonale znane przeboje, czy to Beaty Kozidrak, czy to zespołu Baim, ale w zupełnie innych aranżacjach. No, będzie ciekawie, to jest jeden z tych koncertów, na których trzeba po prostu być. Zapraszam w takim razie, nasza automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Jedno, jedyne pytanie do Beaty Kozidrak, jakie byście jej zadali. Ale wybiorę te najciekawsze. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

To jest jeden z dwóch wielkich światowych hitów Limala. Drugi to oczywiście Too Shy Kajagoogoo. No i jak to zwykle bywa, z obiema piosenkami Limala związane są niezwykłe historie. Czyli tak, Too Shy, piosenka, która sprzedawała się przed laty w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy, ale dziennie. No i wiąże się z tym niezwykła historia, ponieważ to były czasy, kiedy piosenki kupowało się na płytach, no to tłocznia płyt musiała poprosić konkurencję o pomoc, ponieważ nie byli w stanie nadążyć, jeżeli chodzi o realizację zamówień. Druga, no to jest oczywiście piosenka Neverending Story, która doczekała się wielu różnych wersji, nawet w języku naszych południowych sąsiadów, proszę uprzejmie. No, co się raz usłyszało, tego się nie da odsłyszeć. Dobrze, Warius Manx teraz w Radiu Złote Przywoje. Uspokajam będzie po polsku.

Pięknie, Level 42 w Radiu Złote Przyboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd nazwa tego zespołu, Level 42, czyli poziom 42. Już wyjaśniam, w książce Autostopem przez Galaktykę liczba 42 była ostateczną odpowiedzią na sens życia, wszechświat i całą resztę. No i jak wiemy doskonale, liczba 42 powróciła jakiś czas temu w serialu 1670 w drugim sezonie. Taką właśnie liczbą zakończyły się negocjacje pomiędzy Janem III Sobieskim a Turkami. Ale to pewnie przypadek.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco do 30 stopni.

Łódka Suflera i takie tango w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, pamiętam, opowiadał niezwykłe historie związane z innym wielkim przebojem Budki, w której wtedy śpiewał. Chodzi o piosenkę Twoje Radio. Otóż w trakcie nagrywania płyty okazało się, że materiału jest za mało, płyta jest za krótka, miała 30 kilka minut. No i panowie postanowili na szybko coś skomponować i tak w kilka minut dosłownie powstał kolejny wielki hit Budki Suflera, czyli Twoje Radio. No, czasami najlepsze rzeczy powstają absolutnie przypadkowo. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz Fiction Factory, no a skoro już wywołaliśmy do tablicy Krzysztofa Cugowskiego, to za moment przypomnimy sobie i powspominamy razem czasy, kiedy Krzysztof Cugowski postanowił wyjechać za ocean.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przewoje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Krzysztofa Cugowskiego. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, co ciekawego robił w Stanach Zjednoczonych. No bo chyba znaczna część artystów próbowała działać właśnie za oceanem. Ale okazuje się, że no chyba podobnie jak z zespołem Lady Punk, Krzysztofowi Cugowskiemu Stany Zjednoczone no nie do końca przypadły do gustu.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przewoje. Teraz Mileum Farmer, a za kilkanaście minut sprawdzimy, co ciekawego, jeżeli chodzi o pogodę, która chyba wychodzi na prostą. Tej myśli się trzymajmy. Po 19 przypominam też bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Tak, tak, na zamku w Lublinie Beata Kozidrak wystąpi po raz pierwszy w życiu. 22443 zadanie bardzo proste. Ciekawe, niezwykłe, intrygujące pytanie do Beaty Kozidrak. Jakie byście jej zadali? Te najciekawsze nagrodzę.

Mimo, że od koncertu zespołu AHA na warszawskim Torwarze minęło już dobrych kilka lat, no to powiem szczerze, to jest jeden z tych koncertów, które wspominam i pamiętać będę pewnie do końca życia, bo bawiliśmy się tam doskonale. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna. Jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę. Na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
18: 19 właśnie minęła, wtorkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Dzisiaj przypominam do zdobycia bilety na koncert Beaty Kozidrak, która zresztą za chwilę zaśpiewa. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22:00. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
18: Pogoda. Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20. Tak będzie jutro w nocy pogodnie, chociaż lokalnie na północy może być mglisto. Od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 14 na południu. No nie ma co narzekać, nie ma co kręcić nosem. Takie prognozy pogody lubimy chyba zdecydowanie najbardziej. 26-30 stopni, pięknie. No tylko nad samym morzem nieco chłodniej, 20. Dobrze, teraz prognoza muzyczna. Ta u nas zawsze dopisuje. Zespół Pet Shop Boys, pojawi się Cher. W planach jest też Beata Kozidrak. A teraz zespół, który w formie plakatu wisiał pewnie przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. Modern Talking.

Taka Warszawa w Radiu Złote przeboje pięknie. No, ciekawe, czy powstanie za niedługo piosenka pod tytułem Taki Lublin Beaty Kozidrak. Moi drodzy, 31 lipca koncert, jakiego jeszcze nie było, Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na zamku w Lublinie, o czym podobno marzyła od dziecka. Niezwykły koncert, w czasie którego będzie można usłyszeć znane hity zespołu Baim i samej Beaty Kozidrak, ale w bardzo niezwykłych aranżacjach. Warto tam być. Zadanie bardzo proste, przypominam, jedno i jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie rozmowy albo w trakcie wywiadu. Jeszcze przed 20 na pewno nagrodzę biletami najciekawszą waszą propozycję. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30, to numer do mnie. Teraz Bruce Springsteen w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę nasz nieformalny cykl pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę.

0: Zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, no a ja obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejny odcinek naszego nieformalnego cyklu pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę zagraniczną. Paweł Rurak-Sokal z zespołu Blue Cafe od zawsze był wielkim fanem Prince'a. No i zdarzyło się, że kiedyś o mało co się nie spotkali.
1: Kiedyś Blue Cafe pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Prince'em. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakiś samochodem wiozą, ja mówię, zwariowali. Słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks, siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej, no oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, księciu, tak. Niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał i to było takie moje spotkanie, takie metafizyczne właśnie z Prince'em.
0: No, strach pomyśleć, co by było, gdyby udało się Prince'a spotkać. Dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje. Proszę bardzo.

0: Zawsze, kiedy słyszę Stonesów, przypomina mi się, jak to Muniek Staszczyk z zespołu Tilaf opowiadał, jak to pojawił się na jednym z pierwszych koncertów zagranicznych, na który pojechał z kolegami. No i to właśnie był Rolling Stones w Berlinie. I Muńkowi Staszczykowi zdarzyło się to, co chyba każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu, czyli przez chwilę nie wierzył w to, co dzieje się wokół niego. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, na pewno jeszcze przed 20 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak. Koncert Unplugged na Zamku w Lublinie 31 lipca. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofa.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.

Pięknie, Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Aż trudno uwierzyć, że to było 26 lat temu. It's My Life. Zdawać by się mogło, że nie tak dawno głosowaliśmy na ten utwór na różnych listach przebojów, a to proszę bardzo, to było ćwierć wieku temu. Skoro już sobie tak podróżujemy w czasoprzestrzeni, to teraz powędrujemy do 1968 roku. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje to już teraz, a za kilka minut to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na Zamku w Lublinie. No i warto tam być.

0: Jeżeli dobrze pamiętam, to Cher koncertowała w naszym kraju dość dawno, to był chyba rok 2011. Dobrze, skoro o koncertach mowa, to wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Pierwszy raz w życiu Beata Kozidrak zaśpiewa na zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Obiecałem bilety na to niezwykłe wydarzenie, no i proszę bardzo, zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak w trakcie wywiadu radiowego. Tak, tak, zbieramy wszystkie wasze pytania i w końcu je zadamy Beacie Kozidrak. No i powiem szczerze, najbardziej do gustu przypadło mi takie oto pytanie.
1: Cześć, to Robert. Mam takie pytanie do pani Beaty Kozidrak, bo jakbym był dziennikarzem, bym się zapytał, czy zjadłby ze mną taką tartę szpilakową właśnie mego wymysłu i przepisu mojej babci? Po prostu, czy w kuchni by pomogła raz mi ją przygotować i ze smakiem zjeść ją przy dobrej kawie? Pozdrawiam, Robert.
0: No, odważnie, odważnie, przez żołądek do serca, a tak swoją drogą, no to też bardzo sprytnie. Pytanie zaczyna się od słów, czy zjadłaby pani, a potem zapraszamy się do kuchni. No dobrze, posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też będę miał dla was zadanie, no i też będą bilety.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
7: 20 już za nami, a przed nami Pewnego razu w muzyce, czyli nasz niezwykłe muzyczne opowieści, które snujemy razem z gwiazdami. Dzisiaj artystka, która na muzycznej scenie jest od zawsze. Po pamiętnym festiwalu w Opolu właściwie z dnia na dzień stała się popularna i rozpoznawalna. I tak jest do dzisiaj. Trzecie pokolenie fanów bardzo chętnie chodzi na koncerty, czy to solowe Beaty Kozidrak, czy też zespołowe. Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj wspaniała Beata Kozidrak, która przyszła na świat 4 maja roku 1960 w Lublinie. No i czy ktoś wyobraża sobie polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Nie ma wody na pustyni albo Józek, nie daruje ci tej nocy?

0: Ale muzyczna historia zaczyna się w Opolu, kiedy to po koncercie debiutów z dnia na dzień stała się mega popularna i rozpoznawalna.
1: Tak, to jest miłe w ogóle, że to Opole zostało tak przez ludzi zapamiętane. Ja naprawdę nie przypuszczałam. Oczywiście w ogóle, cóż, no, to się stało nagle. Wiedziałam, że ta piosenka się podoba, ale że w ogóle ten moment, w którym wyszliśmy na scenę, wtedy w Opolu, był tak spektakularny dla ludzi, że ludzie to zapamiętali, jak byłam ubrana. Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, tak, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no, to jest ciekawe.
0: No właśnie, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ta kompozycja. Piechotą do lata.
2: Znów przyjdzie maj.
0: Gdyby powstała lista najważniejszych przebojów zespołu Baim, to na pewno ten utwór by się na niej znalazł.
1: Oczywiście Piechotą do lata, nasz pierwszy wielki przebój. To była ta pierwsza piosenka, pierwsza, ukochana, takie pierwsze dziecko. Jeszcze może niedoskonałe aż tak, no ale jaki hit, po prostu jaki hit. Mój brat, jeszcze mieszkałam u rodziców w domu, przyszedł do pokoju z gitarą i mówi, mała, bo tak do mnie zawsze się zwracał, ja byłam najmłodsza w rodzinie. Mała, wiesz, tutaj mam taki pomysł, posłuchaj, zagrał mi dźwięki i pomysł przyszedł do głowy i tak powstała ta piosenka. Później oczywiście powstał zespół Baim. Istnieliśmy 2 miesiące, pojechaliśmy do Opola w 78 roku. Piosenka otrzymała tam drugą nagrodę w kategorii debiutów i tak to się wszystko zaczęło. Bisowałam tę piosenkę.
3: Drogi Bajmie, kochani, nie odchodźcie jeszcze, bo ja wiem, że tu bez bisów się nie obędzie. Przy okazji wszyscy nauczymy się piosenki do lata, no więc do lata.
1: Czułam, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu się świetnie czuję na scenie i to jest moje przeznaczenie. To jest ta chwila, na którą czekałam, chociaż byłam jeszcze bardzo młoda, ale zawsze marzyłam, żeby śpiewać, więc czułam, jak spełniają się moje marzenia. My już grając na jakichś tam przeglądach, bo wtedy takie były takie przeglądy muzyczne, pamiętam, to było w Świdniku, kiedy zagraliśmy 2 piosenki nasze, pamiętam Piechotą do lata i Rano, dla publiczności, która w ogóle pierwszy raz nas na oczy widziała i słyszała, zauważyłam, że drugi refren, a oni śpiewają już to. Więc to niebywała sprawa. Zauważyłam, że te piosenki łatwo docierają do ludzi, po prostu. I kiedy już zaśpiewaliśmy to w Opolu, to na próbach już ludzie po prostu to śpiewali.
3: Dziękujemy, gratulujemy. Piosenkę będziemy śpiewać przez całe lato, żeby tylko pogoda była.
1: Ta piosenka już stała się tam bardzo popularna, więc można, no po prostu można. I o tym myśleliśmy. Nie o tym, żeby się stać sławnym za chwilę, prawda, już teraz, tylko po prostu, no, wyjść na scenę, zaśpiewać, poczuć tą adrenalinę. No i czuję ją do tej pory. To się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykonywanie na scenie mojej pracy, tu się nic akurat nie zmieniło. Zawsze towarzyszy mi ta adrenalina.
0: Piosenkę mieliśmy śpiewać całe lato, a śpiewamy całe lata. No i tak rodzą się rzeczy ponadczasowe. Beata Kozidrek, ponad 40 lat na scenie, wciąż w doskonałej formie. Czy jest na to jakiś sposób?
1: Jezu, no ja bym... No, ja widziałam wiele w życiu, naprawdę. Widziałam ludzi, którzy imprezowali, muzyków, którzy imprezowali i już ich nie ma. Ja jestem z gatunku takich artystów, mogę powiedzieć, którzy nie chcą odrywać tych kuponów od swojej popularności, bo mogłabym. Tych piosenek, ktoś obliczył, przebojów mam 100, ileś tam, już ja tego nie liczę.
0: No i pewnie historię kilku z nich dzisiaj w Radiu Złote Przeboje usłyszycie.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli artystka, która jest na muzycznej scenie już ponad 40 lat. Ale co ciekawe, Beata Kozidrak oglądać się za siebie chyba raczej nie lubi.
2: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja. Ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Jakoś nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że ja się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
1: I to jak? Ale na takich przebojach jak Nie ma wody na pustyni, czy też Piechotą do lata wychowały się już 3 pokolenia fanów. Nie mówiąc już o pewnej tajemniczej postaci, o którą fani pytają do dzisiaj. Kim jest Józek?
2: Mega mnóstwo razy ciągle mnie pyta, kim jest Beata, ale powiedz, pani Beato, kim był ten Józek? A ja powiem, nie pamiętam. Oczywiście, mam prawo powiedzieć, że nie pamiętam, kim był ten Józek. A poza tym, nie mówmy o tym Józku. Mieliśmy trochę problemów z tym Józkiem, bo pod koniec stanu wojennego zaproszono nas na koncert do Politechniki Warszawskiej i zamiast wers Józek nie daruje ci tej nocy, studenci zaśpiewali Wojtek nie daruje ci tej nocy. No później przyszło do nas pismo, że w związku z takim zachowaniem na koncercie nie mieliśmy możliwości grania koncertów w stołecznym mieście Warszawa przez okres 2 lat. Autentycznie jeszcze do tej pory mam to pismo. Ja tylko się dziwiłam, ileż to powstało artykułów w tamtych czasach na temat, kim był ten Józek. To były rozprawki polityczne. Mnóstwo artykułów na temat tej piosenki, właśnie tego tekstu. Po prostu ludzie pokochali ten utwór i domagają się go również dzisiaj.
1: Dzisiaj pewnie tylko najwierniejsi fani, no i sama Beata Kozidrak. Pamięta, że za młodu uczęszczała na lekcje baletu.
2: Balet był w centrum Lublina, rodzice przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto pochodzić, to było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak tańczą. Sama też lubię tańczyć, o czym mówię, no, tak na kupie. Ale to mi dało coś takiego, poczucie rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć, również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. Tak jak mówię, to trwało 6 lat, ta moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
1: Tyle, jeżeli chodzi o słuch, a co ze śpiewem? No, śpiewu Beata Kozidrak musiała się uczyć sama.
2: No nie było, nic nie było, więc ja miałam możliwości chodzenia na koncerty, nie wiem, grup rockowych, albo takich bardziej zespołów blues rockowych, jazzowych i tak dalej, po prostu poszerzania swojej wiedzy muzycznej i nie tylko artystycznej. I zauważyłam, że oni inaczej śpiewają, skąd ten dźwięk się bierze, tak? On jest taki niski, mocny. No oczywiście zaczęłam ćwiczyć, pomyślałam sobie, że to właśnie przepona, prawda, musi pracować i ten dźwięk utrzymuje dość długo i on jest bardzo mocny, to moglibyście Państwo posłuchać na przykład piosenki Szklanka Wody, te góry moje, to są właśnie śpiewane z przepony. No, ja się tego nauczyłam. Nikt tego nie uczył w Polsce.

0: Ostatni raz.
1: Beata Kozidrak, kiedyś przyznała, że jeżeli chodzi o śpiewanie, bywa bardzo zachłanna.
2: Ja nie zapomnę, jak kiedyś przesłuchałam jakiś swój koncert, powiem przesłuchałam, bo już nie chodziło mi o wizję, tylko przesłuchałam i pomyślałam sobie, Boże, przecież tu gra po prostu gitarzysta, a ja razem z nim jakby śpiewam jego solówkę. Po prostu nie daję moim muzykom się rozegrać. Zaśpiewałabym, tak, śpiewam za dużo. I zaczęłam o tym myśleć, że jednak trzeba mieć tą kulturę muzyczną, żeby dać pograć innym muzykom po prostu i się zastanowić nad tym, no nie przesadzaj, dziewczyno, tak, że po prostu trzeba to wszystko jakoś tak, nie w każdej piosence trzeba pokazywać moc swojego głosu. Właśnie trzeba czasami się wyciszyć, żeby później pokazać po prostu klasę swoją. No, ale to też ja tego się uczyłam sama, tak? Nikt tego nie uczył. Musiałam się tego nauczyć na koncertach, przesłuchując swoje koncerty, dochodząc do pewnych wniosków. No, byłam bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby pokazać jakby z siebie z takiej strony, że mogę że mam tak bogatą możliwość po prostu śpiewania. No, nie wiem, jak to określić, ale później rzeczywiście stonowałam i myślę, że to o to właśnie chodzi. I nie muszę już nikomu nic udowadniać, prawda? Każdy wie, że potrafię być zadziorna i ta moc mojego głosu nie słabnie.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli ponad 40 lat historii polskiej muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić wspomnianą polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Biała Armia. Ale muzyczna historia zaczęła się zdecydowanie wcześniej.
2: Kiedy wybrałam liceum, dostałam się do mojego ukochanego liceum Unii Lubelskiej, Trójeczka. I tam zobaczyłam chłopaka na korytarzu, czyli jest absolutna, stuprocentowa kobieta ze mnie w tym momencie tutaj wyszła. Zobaczyłam chłopaka, strasznie mi się spodobał. Okazało się, że on gra na gitarze w szkolnym zespole i kiedyś wiedziałam, że trwają jakieś tam próby. Poszłam na tą próbę, powiedziałam, że może by mnie przesłuchali, bo ja chyba mam słuch, trochę śpiewam, więc po prostu i rzeczywiście tak się stało. Zaczęłam śpiewać razem z nimi. Jakieś pierwsze akademie, pierwsze występy. Okazało się, że gdzieś tym głosem docieram do ludzi. Zobaczyłam radość w ich oczach, kiedy śpiewałam, i jakieś zainteresowanie, więc no i oczywiście zaczęłam się spotykać z tym gitarzystą. I później, mój brat mnie nawiedzał cały czas z gitarą. Zresztą samouk. Ja również, jeśli chodzi o wokal, to jestem samoukiem. Jarek mnie nachodził i brzdąkał mi ciągle po prostu popołudniami, kiedy przychodziłam ze szkoły do domu i jakieś tam grał melodie i tak dalej, więc zaczęłam coś pisać. On był na studiach, ja jeszcze nie. Ale stworzyliśmy jakby taki mini recital, zaczęliśmy grać pierwsze jakieś takie występy dla studentów przede wszystkim. Ja nie studentka, ale dla studentów jeszcze wtedy śpiewałam. No i to mnie zaczęło po prostu jakoś tak dawać mi taką fajną energię i pomyślałam sobie, czemu nie, no spróbuję, jest fajnie.
1: Zresztą fani od dawna są tego samego zdania. Koncerty Beaty Kozidrak od lat nie mogą się odbyć, zwłaszcza bez jednej piosenki.
2: Biała Armia. Ktoś mi powiedział, że kiedy słyszy tę piosenkę w radiu, to dostaje takiego przypływu energii. I to jest chyba coś niebywałego, bo gramy ją 30 chyba lat. Za każdym razem, kiedy wykonuję tę piosenkę lub słyszę w radiu, doznaję czegoś podobnego, czyli taki ładunek pozytywnej energii. Kiedy jest gorszy dzień, to wtedy chce mi się wstać, chce mi się działać, a kiedy jest piękne słońce, to wiem, że spotka mnie coś wyjątkowego. Uwielbiam tę piosenkę śpiewać dla was na każdym koncercie. Jest to też ważne. Moment, w którym piosenka powstaje, czyli powstaje melodia, aranżacja, i ja najpierw śpiewam sobie w języku dajmy na to jakimś tam, czyli po prostu po norwesku, jak to mówią w branży, coś tam śpiewam. Pamiętam ten moment, kiedy mieliśmy próby w Lublinie i kiedy już miałam gotowy tekst, nie zapomnę tego, przyszłam, chłopcy zagrali, a ja zaśpiewałam "To twoja flaga". I nie zapomnę po prostu tych twarzy chłopaków, prawda, zadowolonych i po prostu w takim fajnym szoku, że taki ostry, fajny tekst, jak na te czasy oczywiście, strasznie pasuje do tej melodii, więc właśnie o to chodzi w piosenkach, żeby tekst był bardzo blisko muzyki, żeby był jakby jednym ciałem. Muzyka jest, ja tak mówię, określam, muzyka jest ciałem, a tekst jest duszą. Najpierw powstała, nie zapomnę, początek zwrotki, "To twoja flaga", bo wszyscy byliśmy świadomi pewnych zmian.
3: Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
2: To, co się dzieje obok nas, jest dla nas, zwłaszcza dla artystów, bardzo istotne. Jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi i to, co nas otacza, czy to, co nas spotyka, to, co przeżywamy, o tym wszystkim możecie później po prostu posłuchać, no dokładnie. No, gdzieś tam to wszystko jest zapisane w naszych piosenkach. Z tą piosenką właśnie weszliśmy w nową Polskę w lata 90., więc nie tylko dla nas była ważna, ale mam nadzieję, że dla was również.
1: Z piosenką Biała Armia weszliśmy w nową Polskę, jak to powiedziała Beata Kozidrak, ale kiedyś rozmawialiśmy o czasach zamierzchłych i choć Beata Kozidrak oglądać się za siebie nie lubi, to jednak nie zamierza się odcinać od czasów PRL-u.
2: Jakby nie patrzeć na to, co się działo w latach 80., to te lata wykreowały wielkie osobowości. My tworzyliśmy, chcąc coś przemycić, prawda, to nam dodawało tej siły, a jednocześnie tworzyło w nas tą siłę właśnie, którą później widzieliście na koncertach. Te nazwiska i te zespoły, które są do tej pory. I to są niepowtarzalne osobowości. My nie mieliśmy się na kim wzorować właściwie, prawda? Ja Led Zeppelin słuchałam najpierw, a później dopiero zobaczyłam, jak oni wyglądają. Co jeszcze oczywiście dodało tutaj wielkiego smaku, bo jak zobaczyłam Roberta Planta w tych włosach kręconych, bez koszulki, tylko w spodniach, po prostu przystojniaka takiego fantastycznego, jeszcze po prostu tak śpiewał, to ja myślę sobie, no to jest koniec świata. Także to my musieliśmy tworzyć siebie, ale nie wzorowaliśmy się na nim. Nie było kogoś tak jak teraz, prawda? No śpiewasz tak czy tak, wyglądasz podobnie do tej, no to może w tym kierunku, prawda? Bo ona się dobrze sprzedała. Kasa.
1: Beata Kozidrak, to nie koniec naszej dzisiejszej opowieści. Za chwilę wracamy.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Jak to ktoś policzył, Beata Kozidrak i zespół Baim mają grubo ponad 100 wielkich przebojów. No i pewnie dlatego na koncercie trudno się zdecydować, co zagrać. A Beata Kozidrak przyznaje, że mimo upływu lat koncertować po prostu uwielbia.
2: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
1: Jak przyznała sama Beata Kozidrak, jest wokalnym samoukiem, no ale uczyła się słuchając najlepszych.
2: Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć. Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
1: Kiedy w naszym kraju pojawiło się wspomniane MTV, a były to wakacje roku 2000, Beata Kozidrak była już po premierze swojej solowej płyty, również, jak się okazało, pełnej wielkich przebojów, choćby Siedzę i myślę.
3: Siedzę i siedzę, czego naprawdę ci brak.
1: Ale piosenki, które mówiły o samej Beacie Kozidrak, powstawały już dużo, dużo wcześniej. Choćby piosenka Ja.
2: Piosenka Ja. No po prostu ta piosenka jest o mnie. Może o kilku jeszcze takich kobietach jak ja, a może o wielu kobietach. Ja myślę, że każdy z nas jednak w pewnym momencie powinien zaakceptować swoje wady, zalety. Tak naprawdę każdy z nas jest inny, ale nie ma sensu się upodobniać do kogoś innego. Trzeba odkryć w sobie to, co jest piękne w nas samych. Ja myślę, że to był taki moment w moim życiu, w którym pogodziłam się z tym, że mam trochę za dużo piegów, może nos mógłby być trochę mniejszy, że mogłabym być tak z 5 centymetrów wyższa, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam się sobie podobać z takim bagażem doświadczeń, jaki miałam, z tymi wadami, które miałam, i myślę, że również zdałam sobie sprawę, że mam talent w postaci swojego głosu, który jest dla mnie wielkim skarbem. I zawsze tak jak sobie mówiłam, nie wszystko można mieć, ale najważniejsze, że coś tam się ma. Coś, dzięki czemu, dzięki mojemu głosowi mogę nie tylko sobie sprawiać przyjemność, ale również wielu, wielu słuchaczom, na przykład w Radiu Złote Przeboje.
1: I to była prawdziwa przyjemność. Prócz śpiewania, Beata Kozidrak objawiła jakiś czas temu kolejny swój talent, a mianowicie talent pisarski. Książka biograficzna, której podejrzewam nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Książka, która powstała w samym środku pandemii, jak kiedyś przyznała Beata Kozidrak, trochę z nudów.
2: Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, nie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys kiedyś mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać i siadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No, w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no, teksty i tak dalej, no, to sprawia mi zawsze wielką radość. No, ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Ale pierwsze takie, wiesz, powiedzmy, pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom, i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
1: No i tak powstała książka, której pewnie nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Beata, Gorąca krew. Nikt pewnie też się nie spodziewał, że zespół BAIM, który powstał w latach gospodarki centralnie sterowanej, po 4 dekadach będzie wciąż na topie. Tym bardziej, że przecież wiele zespołów, które powstały w tamtych czasach, dawno się rozpadło. Czy zespół BAIM miał szczęście?
2: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, to mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka.
1: Stawka ministerialna.
2: Tak, ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że potrafi śpiewać po prostu. Nie no, takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać 3 koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były, no powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu BAIM, Andrzej Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadło, a my byliśmy. Szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu.
1: Jak to powiedziała Beata Kozidrak, trzeba odkryć w sobie to, co dobre. No dzisiaj odkrywaliśmy Beatę Kozidrak, chociaż pewnie jak każda kobieta pozostanie bardzo tajemnicza.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje, pora na strefę gości. Dzisiaj artystka, która przed laty podarowała nam mnóstwo pozytywnych wrażeń i emocji. No w końcu pamiętamy, brała udział w Eurowizji przed laty. Renata Dąbkowska w strefie gości Radia Złote Przeboje. Będzie ciekawie, zostańcie z nami.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie chyba kolejny debiut na antenie Radia Złote Przeboje. Kolejna artystka, której nigdy u nas nie było, czyli Renata Dąbkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie. Faktycznie to mój debiut w Radio Złote Przeboje.
0: I jak ci się u nas podoba?
1: Atmosfera jest fenomenalna, kawa smakuje, przeboje, jakie lecą z głośników, są zawsze fantastyczne, więc, a ja jestem fanką tego radia tak naprawdę z krótkimi przerwami od lat i chętnie zawsze do was wracam. No a dzisiaj jestem od kulis, kochani.
0: No czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, chciałoby się powiedzieć. Pewnie, ponieważ nigdy cię u nas nie było, pewnie będziemy mocno podróżować po muzycznej czasoprzestrzeni. Czy ja dobrze pamiętam, że ty zaczynałaś w chórkach u Natalii Kukulskiej? A,
1: czyli wrócimy do historii ziemi.
0: Pogrzebałem.
1: Jeszcze dalej. To rzeczywiście zamierzchłe czasy, ale w tym, nazwijmy to, show biznesie zaczynałam śpiewając chórki u Natalii Kukulskiej, ale już wtedy przygotowywaliśmy się do nagrania swojej płyty zespołu Sixteen. Nie wiem, czy wtedy jeszcze już było wiadomo, że to będzie Sixteen, ale to już przymiarki do kompozycji, do pierwszych takich próbnych nagrań były.
0: O zespole Sixteen porozmawiamy, bo to jest kawał historii polskiej muzyki, ale wróćmy jeszcze do Natalii Kukulskiej.
1: A pięknie to określiłeś, bo to kawał historii, a strasznie krótka, prawda?
0: No ale słuchamy do dzisiaj przecież,
1: tak,
0: nie?
1: To jest mi ogromnie miło, ale faktycznie ten kawał historii, a przy tym wszystkim ona jest taka krótka.
0: Króciutka. Czy Natalia Kukulska była wymagająca, czy nie?
1: O tak.
0: Czy przymykała oko?
1: O tak, stanowczo. Była bardzo wymagająca, lubiła szerokie chórki, wielogłosowe. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do... zresztą chór też był duży, zdaje się, na koncercie promocyjnym w Teatrze Żydowskim bodajże. Tam występowało w chórkach chyba 6 lub 7 osób. Naprawdę niezła ekipa. I przygotowanie i próby trwały długo. I to było bardzo rozbudowane na głosy i tak dalej. No i dużo było pracy. Nie było łatwo, ale to było bardzo fajne przygotowanie, tak?
0: Czy ty potrafiła przerwać i tupnąć nogą?
1: Och, już nie kojarzę, czy było tak, ale no miała swoje wyobrażenie o tym, więc pracowało się naprawdę tak realnie. Nie było takich spotkań, żeby sobie pogadać pitu-pitu, tylko naprawdę była robota. A dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja jestem taką perfekcjonistką. Ja lubię, jeżeli już coś chcemy zrobić, to zróbmy to dobrze. I pamiętam, że bardzo zawsze taka już byłam zadowolona, jak pojęłam ten swój głos, jak te nutki tam szły, jaka linia i tak dalej. I jak zabrzmieliśmy razem, to było, no, było zadowolenie wszystkich z tej roboty.
0: Posiłkując się jednym z tytułów, jedne na cały świat, Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Czy ty się zastanawiałaś, co byś w życiu robiła, gdyby nie muzyka? Gdyby w ogóle muzyki nie było?
1: O. Gdybym była głucha i niema.
0: Nie, gdyby na przykład nie było zespołu Sixteen, nie było wcześniej tych
1: chórków. Oczywiście rozumiem twoje pytanie i zawarty w nim taki myk, tak zwany myk. Co by było gdyby? Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli A, B, C, D, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała. Zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym.
0: O.
1: Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi.
0: Czyli raczej w ruchu.
1: Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebre-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej. Ponieważ bardzo lubię książki. Lubię je fizycznie.
0: Zapach.
1: zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki. Ja nie chcę powiedzieć tu, że ja czytam nie wiadomo ile, bo zbyt mało czasu jest na to i ciągle marzę o tym, że wszystkie książki, które posiadam, zostaną przeze mnie przeczytane. Teraz przez kilka lat zajmowałam się książkami naukowymi z racji tego, że studiowałam, to jakby te inne, te ukochane, te wymarzone biografie, beletrystyka jakaś, powieści, poezja, no zostały odłożone. Mhm. No więc dużo było tych pomysłów, mnóstwo.
0: Tak ruchem konika szachowego przeszliśmy do kolejnego tematu naszego stałego cyklu, czyli moja pierwsza praca. Bo tak, Michał Szpak kiedyś przyznał się w jednym z wywiadów, że układał płytki albo kafelki, jak kto woli. Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną. Krzysztof Cugowski pracował przy tulipanach, przy zbiorze tulipanów. Czy ty masz na koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Wychowałam się na wsi, więc... Dzieckiem będąc, pracowałam od dziecka. Mhm. Można by powiedzieć, że byłam rolnikiem. Miałam farmę, tak? Mała Renata farmę miała i jajau. Oczywiście moi rodzice i tata, pomysłowy tata, hodował przeróżne zwierzęta. Mhm. Przeróżne. No może nie aż tak egzotyczne jak dzisiaj strusie i lamy i inne. Ale no przewijały się te zwierzaki. No najpiękniejszym oczywiście momentem były konie. Kiedy były konie, kiedy one bywały u nas, tak? Bo one, to był tylko taki moment, kiedy one przez chwilę były, potem gdzieś tam jechały dalej. Ja nie wiedziałam wtedy, no po prostu się wtedy zwierzętami handlowało, tak jak dzisiaj się handluje. To było na mniejszą skalę, ale to tak wyglądało. No i właśnie te konie jakby były cudownym momentem. I pracowałam, tak? Jako dziecko pracowałam jako mały rolnik, ale później właściwie pierwszą kolejną moją pracą, za którą dostawałam pieniądze, było śpiewanie. Tak, były jeszcze inne, tak? Pracowałam w sklepie z ubraniami w Warszawie.
0: To takie przyjemne, spożyteczne, bo można tam było coś sobie taniej kupić, tak?
1: No, nie wiem, w życiu. Moja pensja w porównaniu z cenami tych ubrań, ponieważ to było na głównej ulicy w Warszawie.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak, więc nie, absolutnie. Mogłam sobie tylko pomarzyć. Musiałabym z rok pracować na jedną zresztą brzydką rzecz.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie małą, niezwykłą podróż w czasie.
2: Radio Złote Przeboje. Stoi.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Ja pamiętam przed laty wasz debiut płytowy zespołu Sixteen. Zaczynaliście od, no można by powiedzieć, wysokiego C, bo nieczęsto się zdarza, żeby pierwsza płyta pokrywała się platyną. Jak wam z tym było? Była woda sodowa?
1: Z dumą słucham tego, co powiedziałeś przed chwilą. Słuchałam, że tak, że wtedy platyna to była 100 tysięcy. To było 100 tysięcy egzemplarzy, zdaje się.
0: Teraz chyba zjechało do 15.
1: Ups. Zastanowię się, czy wydam nową płytę. No, ale... A nasza płyta pierwsza, Lava, no miała tam sprzedaży 140 tysięcy egzemplarzy. Bardzo jestem z tego dumna. Oczywiście to były i kasety, i płyty. Więc rzeczywiście w historii jakby jest to wynik bardzo dobry. Czy soduwa uderzyła? Chyba nie było czasu. Ja nie należę do osób, które się jakoś tam specjalnie napawają tym, kim są. Natomiast ja lubię działać, lubię być wśród ludzi. Jestem gadułą, jak zresztą słychać. Jestem gadułą, uwielbiam spotkania, uwielbiam pozytywną atmosferę i nie było mowy o żadnej soduwie. Ja biegałam od wywiadu do wywiadu, od telewizji do radia, jeździłam po Polsce. Byłam zapracowaną przy okazji młodą mamą, która musiała zostawić swoje dzieci, moje piękne, i musiałam wyjechać gdzieś tam w press tour. Wtedy to naprawdę fizycznie się odbywało. Tak jak dziś tu jesteśmy w studio, nie przez internet, Skype i tak dalej, przez telefon. Później były też telefoniczne. Także nie było soduwy. Było dużo pracy i było bardzo intensywnie, bo to szybko się działo, bardzo szybko się działo.
0: A jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz w radiu, na przykład w Radiu Złote Przeboje swoją piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Miło mi jest, bardzo jest mi miło. No nie powiem, że jestem wzruszona, bo to nie pierwszy raz i wiem, że Radio Złote Przeboje gra moje piosenki, o czym donoszą mi przyjaciele i bliscy.
0: Donoszą?
1: Donoszą mi zawsze SMS-em albo króciutkie nagranie dostaję właśnie z widokiem radia, tudzież z pomieszczeniem, którym wybrzmiewa wtedy ten utwór. Jest mi miło, ale w ogóle miałam przepiękną historię, kiedy to jechałam na próbę czy na koncert do moich muzyków obecnych. Jechałam samochodem do Łowicza i nagle przerzucam sobie stację, prawda? Jadę, bo jakieś zakłócenia i tak dalej. I przerzucam i tak, fajna ta gitarka. Ja ją znam. Ojej, to moja piosenka.
0: Przecież ja.
1: Oczywiście to nie była ta piosenka z tych najbardziej znanych, troszkę mniej znana z mojej solowej pierwszej płyty, właśnie Jedna na cały świat. Ale no po prostu jak sobie to przypominam, to właśnie jest mi zawsze tak wesoło i moi znajomi się ze mnie po prostu bardzo śmiali, usłyszawszy to, co ja wykonałam.
0: Ale miewasz takie myśli, jak na przykład Grzegorz Markowski, z którym niedawno rozmawiałem, że on się przyznał, że wsłuchuje się i zastanawia się, co by poprawił.
1: O tak, oczywiście. Oczywiście i powiem szczerze, jest tak na przykład z Wenus. Ja tam cały czas słyszę taki jakby błąd, jakbym źle zaśpiewała i wiem, że to wynikało z kompresji. I taka jestem zawsze zła, jak słyszę ten moment. No cóż, ale jakby miliony uszu potwierdziły jakość tej historii, wyśpiewaną akurat przeze mnie, czy przez Grzesia, więc Grzesiu, spokojnie, nie musimy się denerwować, a przecież na żywo...
0: Jest dobrze.
1: A jest dobrze, a przecież na żywo zawsze mamy szansę zaśpiewać tak, jak to byśmy chcieli właśnie dziś, po latach, czy po przeżyciach, bo to przecież ma znaczenie. To ma znaczenie.
0: Ja niedawno rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym i on powiedział jedno bardzo ciekawe zdanie, że gdyby zaczynał karierę obecnie, to musiałby skorzystać z programu typu Idol albo publikowałby w sieci, bo innej drogi według niego przynajmniej nie ma. Tobie jest bliżej raczej do publikowania na YouTubie, czy raczej do programu Idol? Którą drogę byś, gdybyś zaczynała na przykład karierę teraz?
1: Raczej publikowałabym w internecie ze względu na to, że nie lubię brać udziału w żadnych konkursach. Jest to dla mnie strasznie trudne i Eurowizja była dla mnie takim momentem, który był bardzo trudny. ponieważ wiedziałam, że będziemy tam oceniani i tak dalej, więc to mnie zawsze stresuje. Nigdy nawet będąc dzieckiem nie wzięłam udziału w żadnych konkursach. Czasami były to jakieś takie matematyczne olimpiady, ale zawsze mnie to stresowało, więc z własnej woli, no bo tam to wysłali mnie oczywiście nauczyciele moi kochani, ale z własnej woli nigdy bym się chyba tak nie zapisała. Natomiast ja często decyduję się na jakieś kroki wiedziona taką trochę namową. Tak było z moją współpracą z telewizją, tak było z Eurowizją. Jakby coś jest wynikiem czegoś, tak? Skutkiem nagrania dobrej płyty, dobrej piosenki było zaproszenie na Eurowizję. No więc jak się powiedziało A, to trzeba czasem powiedzieć B. Ale gdybym miała o tym decydować sama i to o tym myślę teraz, gdybym nagrała nową piosenkę, to chyba bym ją najpierw opublikowała, żeby sprawdzić w zaciszu domowym, jak ona sobie radzi.
0: A tam milion wyświetleń na przykład.
1: Tak, by tak było. Niech to będzie dobra wróżba.
0: Tego się trzymajmy. Renata Dąbkowska dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj w naszym radiowym studiu Renata Tomkowska. No właśnie, wspominaliśmy już o tremie. Czy ty po tylu latach na scenie spędzonych miewasz jeszcze tremę? Jaka to jest trema? Paraliżująca czy motywująca raczej?
1: Na pewno motywująca. Na pewno motywująca, ponieważ tych koncertów trochę jest, to odczuwam taką pozytywną zawodową rutynę. Mhm. Oczywiście każdy koncert przebiega inaczej. Mam inny nastrój, mam inny głos, mam inne podejście.
0: Jak to kobieta.
1: Co innego mówię, la donna mobile. Nie uczę się tekstów na pamięć, nie powtarzam tych samych dowcipów. Bardzo reaguję, staram się bardzo reagować na to, co dzieje się z publicznością. Zawsze ich zachęcam. Ja śpiewam dla rozrywki, więc zawsze chciałabym, ponieważ te moje piosenki są wszystkie o miłości, niektóre są dynamiczne, niektóre są wolne, no więc wszystkie łączą się z emocjami. Jedne są do tańca, inne są do przytulania w tańcu i tak dalej, więc zawsze to podkreślam, żeby ośmielić jakby publiczność do tego, żeby też robiła to, co w tym momencie czuje, żeby nie stała sztywno, czując się zobowiązana na przykład do jakiegoś wysłuchania artystki na scenie. Tylko wprost przeciwnie, żeby to żyło, tak jak większość moich kolegów i koleżanek, zawsze tłumaczę publiczności, że to, co wraca od nich do nas, jest najlepszą nagrodą. Mhm. Prawda? Tam oczywiście finanse mają znaczenie.
0: Ale emocje też.
1: Prawda? Ale emocje są najważniejsze. Tak sobie właśnie zażartowałam. Ale ja się pięknie spalam na scenie, uwielbiam siebie i dlatego najbardziej lubię tak naprawdę występować na żywo. Mhm. Więc jak mi się trafia raz na jakiś czas telewizyjny występ, to wtedy jestem bardzo zestresowana. Mhm. Wtedy muszę powiedzieć, że ogarnia mnie taka dziwna nieświadomość, co ze sobą zrobić, bo to jest na moment i wtedy ja się usztywniam. Mhm. A kiedy wchodzę i wiem, że mam czas dla mojej publiczności, to wychodzę jak do swoich za każdym razem. I bardzo lubię ten stan, więc owszem, jest trema, ona mnie motywuje. Czasem przychodzi taka trema, ale to wtedy, kiedy coś się wydarza rzadziej.
0: Miewasz tremę w telewizji, ale w radiu nie.
1: No chyba nie.
0: Chyba nie. To miło i przytulnie, prawda?
1: Tak, to miło. Tak miło się sączy ten głos twój i mój do moich uszu. Jest dobrze. Mogłabym pracować w radio.
0: Dzisiaj Renata Tomkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w wywiadach, jakich udzieliłaś przed laty. Słuchaj, i znalazłem takie oto zdanie. Nie myślę o tym, co będzie, staram się żyć dniem dzisiejszym. Możesz tego nie pamiętać, bo to było ponad 20 lat temu, ale tak sobie myślę, że...
1: O, ludzie tyle nie żyją.
0: Każdy, kto dostał pismo z ZUS-u, zaczyna planować przyszłość. Czy ty zaczęłaś planować przyszłość, czy raczej nie? Jak to z tobą jest po latach?
1: Wiesz, mam kredyt we frankach, więc ja nie wiem, czy jest sens coś planować. Tak właśnie, proszę państwa. Tak, ale mam dom i tu chcę właśnie, bo ja zawsze widzę pozytywy, ale za to mam dom, więc się tym nie martwię. Żyję dniem dzisiejszym. Mhm. Oczywiście planuję, bo chcę być na jakimś koncercie i wiem, że bilety trzeba kupić pół roku wcześniej. Albo wiem, że na spektakl do teatru dostanę się tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy kupię te bilety odpowiednio wcześniej, bo nie będzie miejsc. Więc trzeba planować, ale myślę, nie zakładać sobie, gdzie, w jakim stanie i co będę robić za 5, 10, 15 lat. Ponieważ ja płynę. Mhm. Ja płynę po prostu z nurtem mojego życia i do tej pory wszystko, co się wydarzyło, trochę wydarzało się właśnie dlatego, że słuchałam, że obserwowałam, że nie stchórzyłam. Nie wiem, że spotkałam odpowiednich ludzi, którzy mieli fajny pomysł na mnie. Ja czasami sama bym się pewnie tego nie domyśliła, bo wydaje mi się, że gdzieś tam... Ponieważ pochodzę z małej wsi, jestem z tego dumna dzisiaj, ale jednak to jest mała społeczność, która nie daje tych horyzontów, tak? Nie pokazuje. Na horyzoncie jest przeważnie las. A kiedy weszłam do tego świata, bałam się o czymś marzyć, o czymś myśleć, coś planować. No i udało mi się spotkać takich ludzi, którzy gdzieś mnie tak pozytywnie zarażali. I jestem tutaj, gdzie jestem. Szukam dla siebie marzeń, ale nie planuję. Szukam dla siebie marzeń, szukam sposobów ich spełnienia, ale nie planuję.
0: Dzisiaj Renata Domkowska w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, skoro się łapiemy za słówka, to kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że piosenki w jakimś sensie uratowały ci życie. Mówię o tej chwili po rozpadzie zespołu Sixteen.
1: Piosenki i filmy tutaj jeszcze mogę dodać, bo nigdy nie miałam okazji przeprowadzić tak pogłębionego, interesującego wywiadu chyba. Bardzo ci dziękuję za to, że poszperałeś. I filmy. To była trudna sytuacja, w której się znalazłam, ponieważ z jednej strony wydarzyło się coś pozytywnego w moim życiu. Odczułam taką wolność. Potem zespół się rozpadł. Nie było dramatu, ponieważ od razu firma i ja mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić płytę. I faktem jest, że był taki czas przerwy, kiedy to właśnie oglądałam te filmy. Masowo oglądałam filmy. Moja córka była w przedszkolu, a ja siedziałam w domu i masowo oglądałam filmy, po prostu, które pokazywały mi, jak żyć, jak patrzeć na świat, jak myśleć, jak zgadzać się ze sobą. Takie to było filozoficzne, to była taka trochę autoterapia. Dzisiaj to wiem, bo wiem więcej na temat terapii, nauki i psychologii. Natomiast piosenki dlatego mi uratowały życie, mogłam tak powiedzieć, ze względu na to, że natychmiast zaczęło się coś w moim życiu dziać. Znaczy, szybko zaczęło się coś w moim życiu dziać. Nie było przestoju, nie było takiego marazmu. Pojawiła się nowa płyta, nowi muzycy, nowe spotkania, nowi ludzie, którzy mnie nastawiali pod względem takim właśnie mojej aktywności zawodowej bardzo pozytywnie do przyszłości. I nie miałam czasu się martwić troszkę.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje na liście gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i, jak to się ładnie mówi, poszperamy w internecie.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Wydaje się, że trwają chory, dużo latina i amerykana.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Oglądałem przed naszym wywiadem jeden z twoich teledysków. Mówię o Czasami zbiera się na burzę. No i trochę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem młodziutkiego Agustina Egurolę. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania?
1: Marek jeszcze wtedy. Marek Egurola. Ja go poznałam jako Marka Egurolę. Teraz jest Agustin. Marek Egurola i jego zespół współpracowali już i z Natalią Kukulską, zdaje się, i z Kasią Kowalską, z różnymi już zespołami, więc chyba to była taka dosyć ścisła współpraca i w tym teledysku również jakby jego zespół, ale i on sam.
0: Jak
1: i on sam pojawił się. No, powiem ci, że sporo osób wykorzystuje ten mój teledysk, żeby Agustinowi, że tak powiem, poprawić humor, mam nadzieję. Ja ostatnio nawet powiedziałam Agustinowi, nagrywając dla niego jakąś taką małą niespodziankę: Agustin, ja wciąż ćwiczę ten układ, także gdyby ktoś wreszcie chciał zobaczyć nas jeszcze raz w tym układzie, to ja jestem gotowa cały czas, żeby to powtórzyć. Bo tak się każdy doprasza i każdy sobie, że tak powiem, żartuje trochę z nas, z tej naszej nieporadności, właściwie mojej nieporadności, bo ja byłam totalną amatorką. Natomiast no ja jestem gotowa, Marek, możemy to powtórzyć, zrobimy to tak w ogóle profeska, że po prostu wszystkim, wiesz, szczęki opadły.
0: Miejmy nadzieję, że kto miał słyszeć, ten słyszał.
1: O. Tak jest.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Czy Renata Dąbkowska lubi w zaciszu domowym posłuchać Renaty Dąbkowskiej? Spotkałem się z takimi opiniami, że są artyści, którzy tak z raz dziennie muszą sobie siebie samych puścić. Czy nie?
1: O nie, no chyba, że usłyszę w Radio Złote Przeboje na przykład. To wtedy chętnie. Nie, raczej nie. Mam takie momenty, kiedy właściwie poświęcam temu nawet kilka godzin. Ponieważ nagrywałam płyty mając 19 lat, nagrywałam płyty mając 20, 28, 27 i później jeszcze, to naprawdę tego się trochę nazbierało i czasami lubię tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak się zmienił mój głos, jak się zmieniłam ja, jak moje interpretacje i tak dalej. I często nawet mam taką refleksję, że to nie bardzo się zmieniło. Że to jest fajne, że ten głos...
0: Bo głos podobno się tak bardzo nie zmienia.
1: Że ten głos jest taki sam, że tak naprawdę moje wykonania piosenek sprzed tam, nie wiem, 20 lat, bo są i takie, i nawet jeszcze starsze, że one są takie moje, wciąż są moje, nie są sztuczne. Współpracowałam z Rysiem Rynkowskim czy z Markiem Niedzielko, wykonywaliśmy przepiękne utwory, tu kolędy z Rysiem, z Markiem Niedzielko, przeboje filmowe z lat 30. Przepiękny repertuar, do którego mam zamiar kiedyś wrócić. I to wciąż jestem ja. Minęło tyle lat, to były takie cudowne spotkania i taka cudowna współpraca z ludźmi. Więc wtedy ja się zatapiam, przypominam sobie wszystkie. Ojej, jeszcze to, nawet demówki, proszę państwa, wykopuję wtedy. A tę piosenkę mogłabym zaśpiewać dzisiaj, tak. Może ją nagram na nowej płycie, no właśnie. O, a ta demówka też fajnie brzmi. Muszę chłopaków, że tak powiem, poprosić, czy się, i tak dalej, i tak
0: czyli
1: dalej.
0: Czyli tam masz coś w zanadrzu, tak? Tak,
1: oczywiście, mnóstwo marzeń i takich planów, które być może się spełnią. Bo mam marzenie o płycie, ale to może kiedyś. I jakby wtedy poświęcam sobie kilka godzin. To jest taka naprawdę, to jest takie studium swojego przypadku. Na przykład się śmieję albo mówię, ojej, to okropnie wyszło. Nie, ale tu w ogóle, tu prawie kogut mi wskoczył. Oj, okropne. Jakby tak czuję, że mam czego posłuchać. Udało mi się stworzyć kilka piosenek, które już przeszły gdzieś, tak, do historii polskiej piosenki. Jestem z tego ogromnie dumna. Cieszę się, że coś takiego, że zostanie to jakby po mnie. Oczywiście te utwory zostały napisane przez jakiegoś tam kompozytora bardzo znanego, jednego czy drugiego, wspaniałych. Również tekściarzy. Ale gdzieś to wokalista czy wokalistka ożywia tę historię, prawda? Daje jej te emocje. No i cieszę się, że kilka takich rzeczy mi się udało zrobić. Te najbardziej znane słucham rzadziej, ale te starsze, mniej gdzieś eksploatowane, słucham ich sobie raz na jakiś czas i to tak wtedy dłużej, tak dogłębnie.
0: Dobrze, teraz wrócimy do czasów Eurowizji. Ja słyszałem, że były jakieś zakłady bukmacherskie, według których mieliście zająć 4. miejsce.
1: Więc widzicie, jak warto wierzyć zakładom bukmacherskim. Nie dajcie się w to wciągać.
0: A ile ja pieniędzy straciłem?
1: Dokładnie. Jezu, mam nadzieję, że teraz nie zwrócą się do nas wszyscy ci, którzy, że tak powiem, zbankrutowali po tym. W kuluarach mówiło się o tej piosence dobre rzeczy. Mówiło się o tym naszym występie i o naszej propozycji. Miłe, miłe rzeczy.
0: Chyba Céline Dion powiedziała, że czuła się trochę jak koń, kiedy mąż postawił na nią duże pieniądze.
1: Tak, tak, czytałam to, słyszałam. No to tak jest, to jest wyścig, no to jest konkurs, to jest wyścig, więc o ile nie mamy do tego jakiegoś zdrowego podejścia, to możemy dać się temu jakoś wciągnąć negatywnie, bo to budzi emocje i faktycznie może budzić takie skojarzenia. No myślę, że Céline Dion trochę żartowała, ale w tym żarcie mogło być trochę prawdy, że tak się czuła, no kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Kto wie, jak długo moglibyśmy rozmawiać z naszym dzisiejszym wspaniałym gościem. Renata Dąbkowska w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za wizytę, pięknie dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i mam nadzieję, nie ostatni raz. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julita Grzywan. A o czym dzisiaj w naszym programie? 14. edycja Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar potrwa w Białymstoku od 9 do 12 lipca. To ponad 30 bezpłatnych wydarzeń dla odbiorców w każdym wieku. Co się będzie działo i co warto zobaczyć? O tym za chwilę. Tymczasem na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których zamieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni, a w piątek rozpoczną się białostockie koncerty organowe. Białystok z kolei prowadzi pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Te tematy i dużo więcej dzisiaj przez najbliższą godzinę w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Znamy już szczegółowy program 14. edycji Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Potrwa on w Białymstoku od 9 do 12 lipca. To kilkadziesiąt przeróżnych, bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców miasta. Festiwal jest częścią większego projektu, który wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury współorganizuje m.in. Narodowe Centrum Kultury, mówi jego dyrektor Robert Piaskowski.
2: Wschód sztuki to jest koncepcja, którą realizujemy od 15 lat. Białystok jest na tej osi czasu już po raz 13. Rozpoczynamy w Rzeszowie już w najbliższy piątek Europejskim Stadionem Kultury. Potem jesteśmy w Lublinie kolejny weekend. No i kolejny weekend właśnie w Białymstoku. To, co jest ważne, ten projekt od wielu lat buduje nie tylko wysokojakościowe programy. Każde z miast ma swoją tożsamość, każdy z regionów pokazuje to, co dla niego najbardziej charakterystyczne, ale też zawiązała się taka wspaniała koalicja samorządów, regionów, którą warto rozwijać. W tym roku po raz pierwszy do tego grona dołączają także Suwałki. Pretekstem jest oczywiście rok Wajdy i urodzenie mistrza właśnie w Suwałkach, więc Wajda od nowa wchodzi do naszego grona tutaj wschodnich partnerów, no ale mam nadzieję, że też ta relacja będzie trwała i będzie rozwijana. Ja podpatrywałem dopiero co mieliście Państwo Dni Miasta, zresztą wspaniały program, bo tam i Wodecki, i Ania Dąbrowska, także podpatrywałem, jaka wspaniała energia. No ale też ta marka parasolowa Wschód Kultury jest już w Polsce kojarzona, zwłaszcza jeśli chodzi o Białystok, z bardzo wysoką jakością artystyczną, z mądrym kuratorstwem i też takim bezkompromisowym podejściem do dialogu międzykulturowego. Ja pamiętam, że te rozmowy, których tutaj doświadczałem, to było coś, co wywoziłem z Białegostoku, co często pojawiało się w naszych rozmowach, w debatach, no bo to jest też miejsce, w którym my przy jezdni, my goście w waszym mieście możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wrażliwości tego miasta i regionu. Także bardzo dziękuję za te wszystkie wspaniałe kuratorskie propozycje, bo one idą trochę w poprzek tej takiej logice klikalności, zasięgowości, wielkiej, gigantycznej frekwencji. Tu jest dużo intymności, dużo mapowania miasta przez przestrzenie nieoczywiste. Bardzo dużo uwagi dla państw bałtyckich w tym roku. Bardzo mnie to cieszy, bo przyszły rok to jest prezydencja Litwy w Unii Europejskiej, ale jest też Estonia, Białoruś, no i też konteksty bardziej egzotyczne. Podoba mi się też bardzo w tym programie, na to chciałem zwrócić uwagę, ta dyskusja z dziedzictwem transformacji. Architektura transformacji, postmodernizm Białego Stoku. Tutaj jest dużo gorzkiej też refleksji, ale też właśnie takiej pamięci, intymnych biografii, bardzo, bardzo też fajnego takiego podejścia do spacerów po osiedlach, po architekturze lat 90., poszukiwania śladów też tych ówczesnych marzeń o zachodzie, o dobrobycie, o szybkiej transformacji.
1: A jak widzi Inny Wymiar wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki?
3: Wschód Kultury Inny Wymiar, jak zawsze gościmy jako ostatni, ale wcale nie znaczy, że jesteśmy ostatni na tej mapie tych trzech wyjątkowych. W tym roku nawet jeszcze czwarte miasto doszło, Suwałki. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, chociaż muszę się poskarżyć trochę na bok, bo rzeczywiście ten wątek, o którym wspominał pan dyrektor, czyli lata 90., bardzo mocno zaakcentowane podczas tegorocznego programu i chociażby dyskusją na temat tego właśnie, co dały lata 90. naszemu miastu, ale też i sztuką, którą można będzie obejrzeć w Akademii Teatralnej, czyli Mleko w Tubce, ale chcę się poskarżyć, że dlaczego mnie nie wzięli się do dyskusji na temat lat 90., bo trudno znaleźć osobę, która bardziej pamięta o tym wszystkim, bo już jest taka stara. Co się działo wtedy w tym okresie? Tym bardziej, że też my jako miasto w ostatnim czasie chociażby prowadziliśmy rozmaite działania pokazujące na zdjęciach, jak ten Białystok na przełomie lat 80. i 90. wyglądał i muszę przyznać, że jest to nieco zaskakujące. Oczywiście ja się spodziewam tego, w jaką stronę ta debata pójdzie, bo rzeczywiście lata 90. stworzyły dużo różnych dziwnych miejsc i pozostałości, którymi się musimy zmagać, ale jednak zupełnie inaczej Białystok się prezentował na przełomie lat 80. i 90. Ten skok, który odbył się w całej Polsce, bo nie tylko w Białymstoku, jest naprawdę wyjątkowy, więc myślę, że ten wątek jest bardzo ciekawy, podobnie jak wątek związany z tym, że staramy się wykorzystywać miejsca nieoczywiste. Różankę, ogrody Pałacu Branickich, to wszystko dzieje się w przestrzeni miejskiej. Myślę, że nawet sami białostoczanie odkrywają miejsca, o których nie zawsze mają świadomość tego, że w ogóle istnieją, że są na mapie Białegostoku i że w jakiś sposób się wyróżniają.
1: Dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Po ubiegłorocznej edycji festiwalu Inny Wymiar zastanawialiśmy się nad tym, w jakim kierunku to wydarzenie powinno się rozwijać. Dużo dzieje się w naszym mieście, wiele wydarzeń na rynku Kościuszki. Postanowiliśmy wspólnie z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury poszukać nowej formuły, być może troszkę zmodyfikowanej formuły Innego Wymiaru, tak aby dać białostoczanom i przyjeżdżającym tutaj gościom, turystom przestrzeń do bardzo bliskich spotkań i wspólnego doświadczania kultury. Chcemy, aby Inny Wymiar kojarzył się z festiwalem kameralnym, niespiesznym, takim, w trakcie którego właśnie można poznać lepiej swoje miasto i jako turysta poznać uroki Białegostoku. Stawiamy na różnorodność, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, bo tak jak co roku, to się nie zmieni. Będzie można i posłuchać koncertów, ale w nietypowych przestrzeniach, bo na przykład w Amfiteatrze Opery Filharmonii Podlaskiej wracamy tam po kilku latach. Będzie można zobaczyć spektakle teatralne, nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także w pięknych przestrzeniach, w gościnnych progach Muzułmańskiego Związku Religijnego, ale także i w Muzeum Podlaskim. Ale też bardzo, bardzo zależy nam na tym, aby Inny Wymiar był okazją do promowania lokalności. Naszych twórców, naszych artystów, którzy są niesamowicie utalentowani i chcemy, aby usłyszał o nich nie tylko Białystok, ale i cała Polska. Ale również zapraszamy gości i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że Inny Wymiar nabiera też coraz bardziej tego międzynarodowego charakteru. A przede wszystkim bliska jest nam bardzo idea gościnności. Idea gościnności, która przejawia się w tym, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, otwarty i że w każdej przestrzeni, niezależnie od wieku, będziemy mogli się spotkać i wspólnie doświadczać kultury na najwyższym poziomie.
1: Kuratorka festiwalu Elżbieta Puczyńska.
5: Pozwólcie Państwo, że nie będziemy opowiadać każdego wydarzenia. Jest ich ponad 30. Odbędą się w ciągu 4 dni, a są bardzo różnorodne, są w różnych miejscach, nawet w takich, których byśmy się mogli tego nie spodziewać. Na przykład koncert w Suchym Stawie Pałacu Branickich. Na pewno Państwo już znacie to miejsce, między innymi zajęć jogi. W czasie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar zaprosimy również na zajęcia jogi, ale też na zajęcia fitness do muzyki folkowej, czyli tak zwana slawika. Będziemy mogli też uczestniczyć w spektaklach zarówno dla dzieci. Luśka i muzykant zaprezentują utwory i letnie, i o emocjach. Sylwia Dec opowie dla najmłodszych opowieści z puszczy, a w Akademii Teatralnej dwa spektakle nawiązujące do lat 90. Tutaj właśnie na spektakle będą obowiązywać zapisy, jak również na warsztaty, a zapraszamy na warsztaty haftu z Justyną Żamojdą, co może się wydarzyć na tych wydarzeniach. Będą warsztaty sitodruku, jak też śpiewu tradycyjnego. Dużo, dużo muzycznie będzie się działo, między innymi Cinnamon Gum, między innymi pochodzący z Litwy The Deadly Was a Milkman, Noeb z Estonii, Jegor Zabielow z Białorusi. Ptaki polski gorąco polecam, w kinie Forum usłyszymy nie tylko ptaki, ale również dużo improwizowanej muzyki. Zespół Partes w cerkwi Hagia Sofia zaprezentuje utwory muzyki cerkwi. O warsztatach jeszcze żyłkomania, czyli powracamy do lat 90. plecenia z żyłek i mamy jeszcze przepiękne dwie wystawy, między innymi wystawa Gorzko Władysława Nielipińskiego, który też otrzymał nagrodę Grand Press Photo, i serdecznie zapraszam na plac przed Teatrem Dramatycznym, na kino plenerowe, a zobaczymy film Producenci w setną rocznicę urodzin Mela Brooksa. Oczywiście ze słowem wstępnym.
1: Kurator festiwalu Mariusz Bieciuk.
6: Na wschodzie kultury w innym wymiarze zawsze ważna jest dla nas ta część taka społeczna, ta, która jest gdzieś blisko, gdzie możemy trochę porozmawiać o sobie. I to, co się cieszę też, że zostało zauważone, czyli i dyskusja, i te lata 90., bo trochę chcieliśmy te klimaty, te rzeczy zasygnalizować. To jest też inspiracja właśnie Aleksandra Salomona, którym gdzieś tworzyliśmy ten program na początku z Narodowego Centrum Kultury w takim naszym zespole roboczym. I ta dyskusja, czyli Białystok, transformacja, jak lata 90. zmieniły miasto, no to wokół tej dyskusji chcieliśmy trochę też jakby budować niektóre wydarzenia. W tej dyskusji wezmą udział Anna Cymer jako moderatorka, Olga Drenda, ale też nasi lokalni działacze, czyli Andrzej Kłopotowski i Katarzyna Sztop-Rutkowska. I chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie dotyczyła tylko właśnie jakby budownictwa, modernizmu, ale ogólnie takiej tkanki społecznej Białegostoku, tak? Jak w ogóle lata 90. wpłynęły na społeczność, jak to się zmieniało, no to były to trudne czasy właśnie transformacji, gdzie to wszystko się zmieniało i no i o tym chcielibyśmy porozmawiać, więc tak jak rozmawiałem z panelistami i panelistkami, to ciężko przewidzieć, w którą stronę ta dyskusja pójdzie, bo tam wątków jest bardzo dużo, na pewno warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, ale będą też społeczne takie działania właśnie jak warsztaty otwarte, na które można przyjść i dołączyć. Na część obowiązują zapisy, na część będzie wstęp wolny, będzie można po prostu przyjść i spędzić czas. Będzie jak zwykle spacer, będzie też druga dyskusja wokół wystawy Przestrzenie Pamięci i Wyobraźni i to wystawa, która będzie w centrum Zamenhofa i to też wystawa nawiązująca do lokalności, ale już nie w polskim wydaniu, tylko nawiązująca do tkactwa wywodzącego się z Kosowa. Autorka jest potomkinią mieszkanek Kosowa i na podstawie tamtej twórczości tkactwa przygotowała wystawę, którą będzie można zobaczyć. W ramach festiwalu będzie też dyskusja, no bo chcielibyśmy pokazywać też taką lokalność z różnych stron, tak? Nie tylko jakby naszą Podlaską, ale no ta lokalność jest wszędzie, tak? Więc to też chcielibyśmy, żeby się przewijało, żeby to trochę pokazać, żeby ten festiwal był też blisko przez tematykę, jaką porusza.
1: Za identyfikację wizualną festiwalu odpowiada Małgorzata Wróblewska.
7: Inspiracją było dokładnie to wszystko, co właśnie usłyszeliśmy, czyli zarówno lokalność, jak i różnorodność festiwalu. Festiwal ma bardzo wiele elementów, bardzo wiele form, bardzo wiele barw i też bardzo wiele wrażeń. I ta dynamika właśnie jest pokazana w identyfikacji. Ona się będzie trochę zmieniała w stosunku do widza. Każdy zobaczy coś dla siebie i każdy uchwyci te wspomnienia na swój własny sposób. Kolor trochę nawiązuje do lat 90., o których mówiliśmy. Pewne wydarzenia właśnie będą miały te barwy. I też chcieliśmy tą identyfikacją zbliżyć się do naszej grupy odbiorców, którą bardzo szanujemy i chcielibyśmy, żeby ta identyfikacja została z nami na dłużej, po to, żeby zarówno w kalendarzach, jak i w sercach tutaj naszych odbiorców początek lipca po prostu kojarzył się z innym wymiarem.
1: Mówiła Małgorzata Wróblewska, odpowiedzialna za identyfikację wizualną festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury oraz na wydarzeniu na Facebooku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar.
0: Eko Białystok.
1: Białystok prowadzi pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Mieszkańcy mogą współtworzyć ten dokument poprzez wyrażenie opinii za pomocą specjalnej ankiety. Dokument ma wyznaczać kierunki działań, które pomogą skuteczniej przygotować miasto na wyzwania, takie jak fale upałów, intensywne opady deszczu, susze czy inne zjawiska pogodowe. Ankieta będzie dostępna do 10 lipca na stronie internetowej Białegostoku. Weekend otwartych pracowni artystycznych to jedno z działań programu Białystok z kulturą. 27 i 28 czerwca, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę, między godziną 16 a 20 mieszkańcy będą mogli zajrzeć do 10 pracowni białostockich artystów i artystek, aby poznać ich warsztat oraz proces twórczy. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć miejsce na co dzień niedostępne dla publiczności i porozmawiać o sztuce bezpośrednio z jej twórcami.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których mieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni. Dofinansowanie banku dla inwestycji Białegostoku tylko w tym roku wyniosło już ponad 113,5 miliona złotych, a kolejny wniosek czeka na decyzję, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
8: Bez tych pieniędzy rządowych tych bloków by po prostu nie było. Jest jeden blok wybudowany, kolejne trzy będą powstawały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na segment B i C to będzie 113,5 miliona złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o segment D, o te środki, które będziemy się ubiegać jeszcze, to jest 53,4 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to w segmencie B to jest 165 mieszkań, w segmencie C 229 i w segmencie D 218 mieszkań. No i to łącznie mamy na 612 mieszkań czynne pozwolenie na budowę. Będziemy starali się właśnie to wykorzystywać i budować mieszkania dla naszych mieszkańców, ale również, co jest bardzo istotne, ten program Mieszkanie dla Absolwenta cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Ze 193 mieszkań 157 właśnie zasiedlili młodzi ludzie, którzy spełnili kryteria, a więc muszą pracować i mieć umowę o pracę w Białymstoku. Na razie te umowy będą co roku odnawiane, jeżeli nadal będą pracować, a po 10 latach będzie umowa bezterminowa, jeżeli chodzi o najem tego mieszkania. To nie tylko absolwenci białostockich uczelni, ale mieliśmy aplikacje z różnych krajów i z różnych uczelni z całej Polski, więc myślę, że dzisiaj najważniejszym kapitałem to są właśnie młodzi ludzie i dzięki tym pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparciu budownictwa, o którym się tak trochę mało mówi. Właściwie prawie w ogóle się nie mówi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę. A przecież to jest ogromny program, z których pewnie w skali kraju powstają tysiące mieszkań i dlatego my jesteśmy chyba tutaj dobrym przykładem. Zaraz ocenią ci, którzy nas wspierają, ale wykorzystujemy te środki. Proszę Państwa, to są budowane mieszkania pod klucz, również z miejscami garażowymi, a jak również, to jest niezwykle ważne, z właśnie, o, dla tej młodej damy oddajemy żłobek z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, a więc kompleksowe miejsce do zamieszkania, również do opieki nad dziećmi, piękne osiedle, a ulica, w której się znajdujemy, to nomen omen ulica Absolwentów. Skąd ta ziemia się wzięła tutaj? To była ziemia Skarbu Państwa po jednostce wojskowej i tę ziemię za 5% wartości przekazał kiedyś, kilka, no pewnie już ponad 10 lat temu, pan wojewoda Maciej Żywno. Właśnie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my jako samorząd mogliśmy zrobić z tym po uzyskaniu własności różne rzeczy, na przykład to sprzedać, ale nie zrobiliśmy tego, bo właśnie chcemy dbać o swoich mieszkańców. Nie zarabiamy na tym, a dokładamy, ale to jest inwestycja. To jest inwestycja właśnie w przyszłość, inwestycja młodych ludzi.
1: Z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzystała m.in. Sylwia Stankiewicz z rodziną.
9: Jesteśmy bardzo zadowoleni. W ogóle ten program był dla nas takim zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Mieszka się nam bardzo dobrze, jest spokojnie, cicho w porównaniu z tym, jak mieszkaliśmy wcześniej na wynajmie. Mieszkanie jest przestrzenne. Czego nam tu nie brakuje? Może tylko sklepu gdzieś w okolicy, ale nawet żłobek jest budowany praktycznie pod samym nosem. Już córkę zapisaliśmy, zostanie przyjęta we wrześniu. Także niczego nam tu nie brakuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciężko jest o mieszkanie w Białymstoku, o wynajem. Są coraz większe wymagania, podwójne, potrójne kaucje, poza tym długie te umowy najmu, więc wysokie w ogóle koszty tak wynajmu, więc tutaj w momencie, kiedy my płacimy dosłownie 900 zł, to są jakieś po prostu śmieszne koszta po prostu. No i polecam bardzo program i mam nadzieję, że to też zmotywuje uczniów uniwersytetów, żeby jakby starali się o te najwyższe wyniki, bo to zagwarantuje im może to mieszkanie w takich wyższych kosztach.
1: W bloku na ulicy Absolwentów mieszka też Anna Dziębowska.
10: Mieszkałam w starym bloku, w starym budownictwie, a wychowuję córkę niepełnosprawną i miałam możliwość starania się tutaj o mieszkanie i dostałam, jestem bardzo zadowolona. Mieszkanie jest piękne, przestronne, okolica jest śliczna, tak więc również każdy może skorzystać, kto będzie się starał.
1: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podczas wizyty w Białymstoku oglądał inwestycje.
11: To bardzo ważne, jak w Polsce wspierane jest budownictwo społeczne, budownictwo czynszowe. Na ten rok skala dopłat do budownictwa po to, żeby mobilizować, wspierać samorządy w realizacji budownictwa społecznego i czynszowego, to 4 miliardy 150 milionów złotych. Dzięki temu w Polsce powstanie 13 tysięcy mieszkań, tak, dla osób o przystępnych czynszach, jako budownictwo komunalne czy też społeczne. W tym roku to 116 milionów złotych dotacji, dopłat do budownictwa, które w dużym stopniu, w większości 70-80% finansują te mieszkania. Dzięki temu powstaje blisko 400 mieszkań. Ale to nie koniec. Białystok tak dynamicznie przygotowuje się, że mamy złożony kolejny wniosek na ponad 50 milionów, na blisko 200 mieszkań. Więc gratuluję wykorzystania tych środków, gratuluję wspaniałego pomysłu i to dbanie o absolwentów, dbanie o młodych ludzi jest szczególnie ważne, gdy z jednej strony Polska staje przed problemem demograficznym, z drugiej strony miasta zaczynają konkurować o absolwentów, o młode osoby i szczególnie ważne jest to budownictwo czynszowe i komunalne. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, w którym ulokowane są różne rządowe instrumenty. Więc wspieramy miasto, też wspieramy Białystok w zielonej transformacji miast, a za chwilę, za kilka dni uruchomimy wsparcie związane z budowaniem odporności polskich samorządów, pieniądze na schrony, pieniądze na infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, mosty, cyberbezpieczeństwo. I też uruchomimy pieniądze dla polskich przedsiębiorców działających w sektorze obronnym. To wsparcie dla samorządów będzie z oprocentowaniem 0 zł, więc będzie niezwykle korzystne i myślę, że Białystok też na tym skorzysta. Bank Gospodarstwa Krajowego należy do piątki największych banków rozwoju w Europie i na niedawnym spotkaniu prezesów Banku Rozwoju okazało się, że są 4 ważne priorytety w skali Unii Europejskiej. Konkurencyjność, obronność, cyberbezpieczeństwo i niezależność cyfrowa i 4. Mieszkalnictwo jako element, który jest ważny dla rządów, ważny w tym, żeby przeciwdziałać negatywnym zmianom demograficznym.
1: Mówił prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
0: Mieszkańcy Białegostoku mają głos.
1: Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości życia, poziomu bezpieczeństwa oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach położonych przy wschodniej granicy Polski. Rozpoczęło się badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni są również białostoczanie. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dotyczących kierunków, zakresu i form wsparcia terenów przygranicznych. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony w analizach przygotowywanych w ramach projektu, który potrwa do przyszłego roku.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
12: Już po raz 31. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Zapraszamy od 26 czerwca, a będzie to wyjątkowy wieczór, bo ten koncert pierwszy to będzie wystąpienie na naszego dyrektora artystycznego, kierownika, profesora Józefa Kotowicza z chórem kameralnym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem profesora Kulikowskiego, więc myślę, że to będzie wyjątkowe doświadczenie muzyczne i uczta dla ducha. A przed nami wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19:15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Dziękuję Ci bardzo. Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych Józef Kotowicz. Zresztą sam rozpocznie tegoroczny festiwal.
13: Tak, w tym roku rozpoczynamy 31. edycję katedralnych koncertów organowych, które właśnie od 1996 roku, czyli w poprzednim wieku, odbywają się w naszej Bazylice Katedralnej i zainauguruje ten koncert wspólnie z kameralnym chórem Uniwersytetu w Białymstoku, który poprowadzi profesor Edward Kulikowski.
1: Co pan zagra?
13: Będą to utwory a cappella na chór. Wykonam też kilka utworów organowych solo i zakończymy ten koncert kilkoma utworami, które wykona chór wraz z moim akompaniamentem.
1: Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście festiwal ma swoją ogromną tradycję. 31 razy. To będzie 31 raz.
13: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywały się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze. Więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
13: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są w doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
13: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłucha się czegoś kompletnie innego, a że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to

0: W tym roku w Czeremsze na festiwalu folkowym organizowanym przez Basię i Mirka Samosiuków z formacji Czeremszyna.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
2: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
0: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
3: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
0: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
4: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Rafała Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej. O odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarza odpowiedzialny za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie merytoryczne wydarzenie.

0: doświadczenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełną inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować, ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już taki wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, gdzie mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
3: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzysić będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To mogą Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
4: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe, mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa-Czeremcha, Czeremcha-Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
4: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Almasom z Polski. To jest w połowie Polka, w połowie Jemenka. Przepiękna postać, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
5: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski, Bojan, Krtić, orchestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
1: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zapraszam na Dwigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
7: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała pewnie 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyrównia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, te najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku w tym miejscu, gdzie są Wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. A tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał, zupełnie w innych celach, papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert niedaleko stąd. Zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plejadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
1: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
7: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie Wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza. W tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu. I to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o Wigry i zachowanie Wigier, czyli taka presja osadnicza. Ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć. Może ograniczyć, może nie walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo Wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja. Oni tutaj się urodzili. Mój przodek zbudował wieś na przyłomie wieku XVII-XVIII. Jak gdyby nie ma wyjścia. Tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam w tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. O kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hajcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie chopowniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o Wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi Wigier, no bo samo jezioro ma tych brzegów 70 km, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z Wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrychludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także Wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jeziora, mamy rzeki, tereny podmokłe, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
1: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
7: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej. Tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Tak, tam są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwe analogie tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby, kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówią o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
1: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
6: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Historie Wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością, unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym, migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
7: Mamy niewiele artefaktów.
1: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
7: Nie jest najstarszy. Mamy kość na przykład krokodyla.
1: Oho, a skąd ona jest?
7: Stąd, krokodyla. Trudno sobie zdawać sprawę, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec nawlók równe rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w PIGO w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega, specjalista od krokodyli wyliczył, że miał długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl równolicowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
1: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
7: Na polu. Chodzimy, patrzymy pod nogi, potykamy się o coś i czasami się potknie o nogę martwej sarny, a czasami się potknie o kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
1: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
7: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. kierować. Jak się coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieć, nic ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
8: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
7: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest sprzed 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie, jak mu się skojarzyło.
8: A kiedy to było?
7: No, temu 10.
8: Może być całkiem nowy, stary eksponat.
7: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy ten akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili jakby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego rodzaju środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann. Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945, w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś ten wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja tam miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia. Nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamieniołomów wigierskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale też i beczek. I teraz amatorzy na przykład w dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigierskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych, nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigierskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
1: Po Wigierskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
6: Radio Złote Przeboje.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.